0: Radio Centrum.
1: Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18.

0: 15 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Nowiny. Jedyny dziennik na Podkarpaciu z największym dodatkiem sportowym w regionie. Kupuj poniedziałkowe nowiny. Prawdziwy kibic powinien wiedzieć, co wydarzyło się w weekend na boiskach i stadionach, a także w innych dyscyplinach sportowych. Wyniki, relacje, zdjęcia, wywiady. Od ekstraklasy do B-klasy. Z poniedziałkowymi nowinami Sportowy 24. Największy dodatek o sporcie. Pamiętaj, fan sportu kupuje poniedziałkowe nowiny.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Radio Centrum.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej.
5: Dla mnie, zatańczysz teraz dla mnie.
4: 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe Miasteczko, Autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Dżem, Mysłowic, Kacperczyk, White 2115, Miu, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Bambi, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
6: Nowiny. Jedyny dziennik na Podkarpaciu z największym dodatkiem sportowym w regionie. Kupuj poniedziałkowe nowiny. Prawdziwy kibic powinien wiedzieć, co wydarzyło się w weekend na boiskach i stadionach, a także w innych dyscyplinach sportowych. Wyniki, relacje, zdjęcia, wywiady. Od ekstraklasy do B-klasy. Z poniedziałkowymi nowinami Sportowy 24. Największy dodatek o sporcie. Pamiętaj, fan sportu kupuje poniedziałkowe nowiny.
1: Reklama.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Nowiny. Jedyny dziennik na Podkarpaciu z największym dodatkiem sportowym w regionie. Kupuj poniedziałkowe nowiny. Prawdziwy kibic powinien wiedzieć, co wydarzyło się w weekend na boiskach i stadionach, a także w innych dyscyplinach sportowych. Wyniki, relacje, zdjęcia, wywiady. Od ekstraklasy do B-klasy. Z poniedziałkowymi nowinami Sportowy 24. Największy dodatek o sporcie. Pamiętaj, fan sportu kupuje poniedziałkowe nowiny.
0: Reklama.

Nocna rozmowa telefoniczna prezydentów Polski i USA to na początek. Później rady dla maturzystów, jak obniżyć stres na ostatniej prostej. Kopiec wolności w Poznaniu przeżywał wczoraj istne oblężenie. Tradycyjnie jak co roku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w nocy przez telefon z Donaldem Trumpem. Prezydenci omówili kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Nawrocki podziękował też amerykańskiemu przywódcy za

0: zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Tymczasem Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu bliskowschodniego. Czym więcej, Tomasz Fęskę.
1: Eskortowanie statków z całego świata przez cieśninę Trump zapowiadał już na początku marca w odpowiedzi na apele krajów wydobywających ropę w Zatoce Perskiej, ale wtedy armia USA odrzuciła prośbę, obawiając się ataków ze strony Iranu. Teraz amerykańskie centralne dowództwo zapewnia o wsparciu projektu Wolność m.in. setką statków powietrznych i 15 tysiącami żołnierzy. Według wyliczeń firmy AXS Marine przed majówką na przepłynięcie przez cieśninę czekało ponad 900 statków.
0: Donald Trump zapewnia, że rozmowy z Iranem przebiegają pozytywnie, ale wciąż nie wyklucza zbrojnej akcji przeciwko Teheranowi. Ostatnia godzina oczekiwania i o 9:00 rusza pierwszy dzień matur. Dziś język polski pisemny, obowiązkowy dla wszystkich. Uczniowie przyznają, że czują stres.
2: Staram się z nim walczyć, ale mam nadzieję, że w końcu uda mi się z nim wygrać.
0: Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia stres jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można go obniżyć ćwiczeniami.
3: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
0: Radzi dr Klara Królewiak-Decji z Uniwersytetu SWPS. Według psychologów w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku czy zapachu otoczenia. W stresie zapominamy o tym, co tu i teraz, a przywrócenie tej perspektywy stabilizuje pobudzenie. Nowe możliwości dla polskiej armii. Na orbitę trafił 4 satelita zbudowany przez firmę ICEYE dla wojska. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
4: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
0: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń w kosmosie. Wielkim zainteresowaniem cieszył się wczoraj Kopiec Wolności w Poznaniu. Punkt widokowy jest otwierany dla odwiedzających tylko w najważniejsze święta i uroczystości państwowe, dlatego wczoraj do wejścia na jego szczyt ustawiła się tradycyjnie kolejka chętnych.
5: Jak wrażenie i czy warto było czekać?
6: Oczywiście, że warto. Ja mieszkam 20 lat w Poznaniu, tak naprawdę pierwszy raz tutaj weszłam, ale widok wspaniały. Chociaż pogoda jest do góry patelnia w cudzysłowie.
7: On było 2 razy do roku jest, nie? 3 maja i 11 listopada, no dokładnie.
8: Powinien być częściej?
7: No chyba tak, jak jest takie zainteresowanie, to raczej...
6: Nie byłoby
7: kolejek, no.
0: Kopiec nie jest dostępny codziennie, ponieważ jego konstrukcja mogłaby nie wytrzymać. Kopiec Wolności w obecnym kształcie został otwarty pierwszy raz dla odwiedzających 7 lat temu z okazji setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Dziś bardzo ciepły dzień kolejny, do 21 stopni na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich, do 28 na Podkarpaciu i w centrum, chłodniej nad morzem od 13 do 15 stopni. Sporo słońca na południu, na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie i w centrum kraju. Na pozostałym obszarze trochę więcej chmur i może przelotnie padać.
9: Radio Centrum.
10: Reklama.
11: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
12: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama.
8: Radio Ranek.

10 minut po godzinie 8 na antenie Radia Centrum rozpoczynamy Radio Ranek. Dominik Jakieła, dzień dobry. Dziś jest poniedziałek, 4 dzień maja. Jest to 124 dzień roku. Do końca pozostało 241 dni. Dziś rozpoczął się 19 tydzień 2026 roku. Słońce dziś wstało o godzinie 5.03, a zajdzie o 19.55. Dzień trwa 14 godzin i 52 minuty. Jest krótszy od najdłuższego o godzinę i 31 minut. I jest dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i 48 minut. Najlepsze życzenia imieninowe dziś składamy Monice, Florianowi i Michałowi. W kalendarzu dziś obchodzimy Dzień Strażaka i Dzień Hutnika, a w kalendarzu świąt nietypowych dziś m.in. Światowy Dzień Powolności, Dzień Kominiarza, Dzień Garncarza, Dzień Piekarza, Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen i Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. A o godzinie 9 startuje dziś pierwszy dzień matur, dziś matura z języka polskiego, a więc za wszystkich maturzystów trzymamy kciuki.

Aktualnie w Rzeszowie na termometrach 11 stopni i słonecznie. Wiatr północny o wartości 13 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1016 hektopaskali. Biometr jest korzystny. A dziś w ciągu dnia bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na termometrach maksymalnie 26 stopni.

0: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy pierwszego spadkowicza z piłkarskiej ekstraklasy. Po jednym sezonie w elicie do pierwszej ligi wraca Termalika Nieciecza, która wczoraj przegrała w Katowicach z IKS-em 1-5. Mówi trener Marcin Brosz.
1: Tak naprawdę nasze braki chcemy nadrabiać poświęceniem, zaangażowaniem. Tego mi brakowało dzisiaj najbardziej, szczególnie w linii, z takim poświęceniem i to całego zespołu. Tu nie chodzi o indywidualnie czy o formację, ale z poświęcenia w grze obronnej.
0: Z okolicy strefy spadkowej uciekła Pogoń Szczecin, którą wygrana z Wisłą Płock 3-0 wywindowała aż na 8 miejsce. Szybko natomiast zakończyła się przygoda trenera Łukasza Tomczyka z Rakowem Częstochowa. Jego zespół przegrał w sobotę finał Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze, a wczoraj klub, który zatrudnił szkoleniowca w miejsce Marka Papszuna, zrezygnował z dalszej współpracy. Ewa Pajor zdobyła jedną z bramek, a Barcelona pokonała u siebie Bayern Monachium 4-2 i awansowała do finału Ligi Mistrzeń. Zmierzy się w nim z Olympique Lyon. Polska piłkarka w decydującej rundzie tych rozgrywek zagra po raz 6, ale trofeum jeszcze nie zdobyła. Lider światowego rankingu Włoch Jannik Sinner wygrał turniej ATP 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. W finale gładko pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-1, 6-2. Jako pierwszy tenisista w historii triumfował w 5 imprezach tej rangi z rzędu. Dużo mniejszy turniej, ale po raz pierwszy w karierze wygrała Katarzyna Kawa. W finale w chińskim Huzhou pokonała Słoweńkę Weronikę Riałec 6-0, 6-4. Włoch Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Miami, 4. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1 i umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. Za nim finiszowali kierowcy McLarena. Drugie miejsce zajął broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris, a trzeci był Australijczyk Oscar Piastri. Emocjonujące mecze na zakończenie 4. kolejki żużlowej Ekstraligi. W derbowym pojedynku broniący tytułu Press Toruń pokonał GKM Grudziądz 48-42, a Sparta Wrocław wygrała z Unią Leszno 50-40. Znakomicie w tym drugim meczu pojechał Artiom Łaguta, zdobył komplet punktów.
2: Oczywiście z siebie na swoim korzyść nie czuję. Prędkość była bardzo dobra, jestem bardzo zadowolony z tego powodu i mecz wygrany, najważniejsze. Idziemy dalej, teraz czeka nas trudny wyjazd w Lublinie i będziemy walczyć ze wszystkie siły.
0: Wspomniany Motor Lublin prowadzi w tabeli, Sparta awansowała na drugie, a ekipa z Torunia na trzecie miejsce.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

14 lat temu w Podkowie Leśnej zmarł Bohdan Skaradziński. W latach 50. dowódca podziemnej organizacji młodzieżowej, więzień polityczny, współpracownik miesięcznika Więź, działacz warszawskiego klubu inteligencji katolickiej i podziemnej Solidarności, współpracownik organizacji polonijnych na wschodzie. ...24 lata temu w Warszawie zmarł Stanisław Niwiński, aktor przez wiele lat związany z Teatrem Polskim w Warszawie. ...36 lat temu Łotwa ogłosiła niepodległość.

39 lat temu w Paryżu zmarł Konstanty Jeleński, eseista, krytyk, współpracownik paryskiej kultury i zeszytów literackich. 45 lat temu odbyła się premiera filmu Miś w reżyserii Stanisława Barei.

66 lat temu w Warszawie urodziła się aktorka Małgorzata Pieczyńska. We Wrocławiu urodził się Stanisław Bereś, poeta, krytyk literacki, historyk literatury, a także tłumacz. W 86 lat temu pod Narwikiem w wyniku niemieckiego ataku lotniczego zatonął niszczyciel ORP Grom. Śmierć poniosło 59 marynarzy. Dwa lata temu rozpoczęły się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, pierwsze letnie, w których wzięli udział reprezentanci Polski. To 92 lata temu, w roku 1834, w Warszawie odbyła się uroczystość poświęcenia zbudowanej przez władze carskie cytadeli. I to tyle w kalendarium historycznym, za chwilę u nas kalendarium muzyczne.

W Radio Ranku już teraz czas na kalendarium muzyczne. Dziś swoje 66. urodziny obchodzi wokalistka zespołu Baim, Beata Kozidrak.

56 lat temu urodził się wokalista, autor piosenek i producent muzyczny Greg Alexander, lider i wokalista grupy New Radicals.

4 maja 1992 roku ukazał się drugi album studyjny doktora Albana zatytułowany One Love.

Kult Gdynia ma dzieci. Część dzieci, a właściwie młodzieży, właśnie zasiada do arkusza maturalnego. Więcej na ten temat w serwisie informacyjnym, który już teraz na antenie Radia Centrum. Minęła godzina 9:00.

0: Właśnie teraz rusza pierwszy egzamin maturalny w tym roku. Strażacy opanowali pożar na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Szczyt spadających gwiazd już w tym tygodniu. Warto spojrzeć w niebo. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści już siedzą w salach, a przed wejściem towarzyszyły im śmiech i łzy.
1: Zestresowane jesteśmy, nie?
2: A ty?
1: Jest źle, ale powiedziałabym, że jest lepiej niż wczoraj, bo wczoraj przeszłam małe załamanie nerwowe. 3 godziny płaczu.
2: Czujesz się jakoś szczególnie mocny z jakiejś konkretnej lektury i liczysz, że ona będzie?
3: Tak, czuję się z lalki. Myślę, że tak jak większość uczniów uważa, tak, że ona będzie.
0: Właśnie teraz startuje egzamin pisemny z języka polskiego. O zasadach przypomina Benedykt O'Connor.
4: Egzamin obejmuje część testową, z której maturzyści mogą dostać maksymalnie 25 punktów oraz wypracowanie za punktów 35. Na napisanie całości egzaminu maturzyści mają 4 godziny.
0: W tym roku do pisania matury zgłosiło się około 450 tysięcy osób. Nie czuję się bohaterem, mówił Andrzej Poczobut, odbierając wczoraj z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
5: To bohater i człowiek niezłomny.
0: Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi w ubiegłym tygodniu został po 5 latach zwolniony z białoruskiego łagru i w ramach wymiany więźniów mógł przyjechać do Polski.
6: Ja wypadam tylko po prostu zwykły.

0: takim człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
1: A dziś w wywiadzie dla Gazety Wyborczej Andrzej Poczobut mówi o chęci powrotu na Białoruś. Dopytywany, co zrobi, jeśli zostanie ponownie uwięziony, odpowiedział, że posiedzi trudno i dodaje, że na przykład Nelson Mandela tyle lat siedział, żołnierze Armii Krajowej też siedzieli. Na argument, że ma rodzinę, córkę i nastoletniego syna, Poczobut odparł, że każdy ma. W nocy prezydent Karol Nawrocki przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem, podczas której podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Prezydenci omówili także aktualną sytuację bezpieczeństwa. Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. A w ostatnich godzinach Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu bliskowschodniego. Jednocześnie Amerykanie prowadzą rozmowy z Iranem nad zakończeniem konfliktu. Trwa dogaszanie pożaru na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem, płonęły odpady i materiały po rozbiórce dawnych hal produkcyjnych. Nie ma poszkodowanych. Grzegorz Kozioł.
2: W szczytowym momencie w akcji brało udział niemal 70 zastępów Straży Pożarnej z Gliwic, Katowic i sąsiednich powiatów. Pracowało tutaj ponad 200 strażaków. Pożar przeniósł się również na jeden z budynków, który nie był objęty pracami rozbiórkowymi, a powierzchnia zniszczeń szacowana jest na około 9000 metrów kwadratowych, jak przekazał mi starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP. Na miejscu wciąż pracuje około 40 zastępów straży. To są długotrwałe działania, bo trzeba przerzucić całe gruzowisko. Może to potrwać do wieczora. Pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna.
1: Służby monitorują na bieżąco jakość powietrza i zapewniają, że pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna. Warto spojrzeć w nocy w niebo. W najbliższą środę przypadnie szczyt aktywności roju meteorów o nazwie Eta Aquaridae. Będzie okazja, by zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. W środę można spodziewać się 50 zjawisk na godzinę. Dziś przez cały dzień bardzo ładnie w całym kraju. Nadal ciepło od 20 do 27 stopni, ale na północy Polski może już padać deszcz i tam możliwe burze, i ten deszczowo-burzowy front będzie przesuwał się na południe Polski z każdym dniem tego tygodnia.
3: Radio Centrum.
4: Reklama.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja, Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej.
9: Dla mnie, zatańczysz teraz dla mnie.
8: Dwa dni, cztery sceny, ponad 40 artystów. Wesołe Miasteczko, Autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Dżem, Mysłowic, Kacperczyk, White 2115, Miu, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Bambi, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
10: Nowiny. Jedyny dziennik na Podkarpaciu z największym dodatkiem sportowym w regionie. Kupuj poniedziałkowe nowiny. Prawdziwy kibic powinien wiedzieć, co wydarzyło się w weekend na boiskach i stadionach, a także w innych dyscyplinach sportowych. Wyniki, relacje, zdjęcia, wywiady. Od ekstraklasy do B-klasy. Z poniedziałkowymi nowinami Sportowy 24. Największy dodatek o sporcie. Pamiętaj, fan sportu kupuje poniedziałkowe nowiny.
4: Reklama.
3: Radio Ranek.

to grupa Phil w piosence No pokaż na co cię stać. Na zegarach 9:17, dziś 4 maja, to data szczególna dla strażaków, bowiem dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. To święto wszystkich tych, którzy na co dzień stoją na pierwszej linii walki z żywiołem, niosąc pomoc tam, gdzie inni często nie mają odwagi wejść. To właśnie dziś mówimy głośno o odwadze, poświęceniu i gotowości do działania, wartościach, które od ponad 150 lat są fundamentem służby strażackiej. W Polsce tradycja obchodów sięga jeszcze XIX wieku, a sam dzień związany jest z postacią świętego Floriana, patrona strażaków, który od lat jest symbolem oddania i bezinteresownej pomocy. Międzynarodowy wymiar tego święta pojawił się stosunkowo niedawno, bo w 1999 roku po tragicznych wydarzeniach w australijskim Lincoln, gdzie podczas akcji zginęło 5 strażaków. To właśnie wtedy narodziła się idea, by 4 maja był dniem pamięci, wdzięczności i jedności strażaków na całym świecie. Dziś to nie tylko symboliczna data w kalendarzu, to moment, w którym zatrzymujemy się na chwilę, by docenić ponad 2 miliony polskich strażaków, zarówno zawodowych, jak i ochotników, którzy każdego roku uczestniczą w setkach tysięcy akcji ratowniczych. To także dzień refleksji nad tym, czym tak naprawdę jest ta służba, bo straż pożarna to nie tylko zawód, to także misja. Warto dodać, że dziś swoje święto mają także hutnicy. Dzień hutnika, dzień ludzi ciężkiej pracy, którzy na co dzień stoją przy piecach hutniczych i współtworzą jedną z kluczowych gałęzi przemysłu. To zawód wymagający ogromnej wytrzymałości, precyzji i odpowiedzialności. Pierwsze obchody tego święta odbyły się w 1962 roku i od tamtej pory na stałe wpisały się w kalendarz branżowy. Co roku w zakładach pracy, szkołach i uczelniach związanych z hutnictwem organizowane są uroczystości, od konferencji i spotkań po festyny i wydarzenia sportowe. Dzień Hutnika to nie tylko okazja do świętowania, ale także moment, by docenić wkład hutników w rozwój gospodarki i codzienne życie, bo to właśnie dzięki ich pracy powstają materiały, bez których trudno wyobrazić sobie współczesny świat.

0: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Inter Mediolan po roku przerwy znów wywalczył Mistrzostwo Włoch. Tytuł zapewnił sobie na 3 kolejki przed końcem sezonu, pokonując Parmę 2-0. Piotr Zieliński asystował przy pierwszym golu. W Hiszpanii koronacja FC Barcelony została przełożona co najmniej o tydzień, bo Real Madryt wygrał wczoraj na wyjeździe ze Espanyolem 2-0. Katalończycy tytuł mogą sobie zapewnić w niedzielę w bezpośrednim meczu z Realem. W Anglii klasyk padł łupem Manchesteru United. Czerwone Diabły pokonały Liverpool 3-2. Siatkarze PGE Projektu Warszawa byli już o krok od brązowego medalu Plus Ligi. W serii z AS Koresowią prowadzili 2-0 i wygrali 2 pierwsze sety meczu numer 3. Ale to rzeszowianie ostatecznie wygrali 3-2, mówi rozgrywający Marcin Janusz.
1: I mam nadzieję, że tutaj wrócimy. Oczywiście ten mecz jest tylko pierwszym małym kroczkiem, ale myślę, że dla nas bardzo ważnym, patrząc z perspektywy tego, jak toczyła się ta rywalizacja, jak to wyglądało w tym meczu. Nie chcę powiedzieć, że rzadko wychodziliśmy z takich problemów w trakcie sezonu, ale rzadko wychodziliśmy z takich problemów w trakcie sezonu, więc to jest bardzo cenne.
0: W lepszej sytuacji jest wciąż Projekt, prowadzi 2-1. Mecz numer 4 pojutrze w Rzeszowie. Dzień później w Lublinie 4 mecz finałowy. Bogdanka prowadzi z Aluron Wartą Zawiercie 2-1. A w siatkarskiej Lidze Mistrzeń w finale z udziałem 2 drużyn ze Stambułu lepszy był Wakif Bank, który pokonał Edza Chiwasz i Magdaleny Stysiak 3-1. Polscy lekkoatleci nie zdobyli medali podczas World Athletics Relays w Botswanie. Biało-czerwoni awansowali jednak do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Pekinie w sztafecie mieszanej 4x400 metrów oraz w kobiecych sztafetach 4x100 metrów i 4x400 metrów. Tę drugą do mety na pierwszym miejscu w repasażach przyprowadziła Natalia Bukowiecka.
2: Na szczęście zmieniłyśmy pierwsze, więc ja mogłam sobie na telebimie kontrolować, bo tu też on był widoczny. I chciałam zostawić tylko właśnie siły na ostatnią prostą, bo tak przeczuwałam, że ta Australijka mnie zaatakuje. To jest dobra zawodniczka, wiedziałam, że one na pewno będą chciały wejść. Ale cieszę się, że te siły zostały.
0: W tym roku docelową imprezą polskich lekkoatletów będą Mistrzostwa Europy w Birmingham. Słoweński kolarz Tadej Pogacar wygrał wyścig Tour de Romandie. Był najszybszy na 4 z 5 etapów. Kobiety rozpoczęły wczoraj rywalizację w Vuelta Espania. Katarzyna Niewiadoma na pierwszym etapie była 4. Wygrała Szwajcarka Noemi Rigg.

Rosalia, Fukaj, wszystko znika przy tobie. Za 21 minut będzie godzina 10 w Radio Ranku. Już teraz zaglądamy do poniedziałkowego wydania gazety codziennej nowiny.

Maturzyści na start. Dziś język polski. Do pisemnej matury z języka polskiego przystąpi dziś w regionie 21 828 uczniów z 265 szkół. Każdy maturzysta zmierzy się z obowiązkowymi egzaminami z języka polskiego, matematyki i języka obcego, a także z co najmniej jednym przedmiotem dodatkowym. Egzaminy potrwają od 4 do 21 maja, a wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca. Stawką jest dostanie się na wymarzone studia. Nowiny, strona pierwsza.

profesor Tomasz Klus, kierownik Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, wykonał 500 operacji z użyciem systemu robotycznego Da Vinci. Przyznany mu certyfikat potwierdza jego doświadczenie jako operatora oraz kompetencje rzeszowskiego zespołu w zakresie chirurgii robotycznej w ginekologii. Nowiny, strona druga.

zostajemy na stronie drugiej, odszedł popularyzator Rzeszowa. Nie żyje Bogusław Kotula, pisarz, członek ZLP, gawędziarz, miłośnik i znawca Rzeszowa, syn patrona Rzeszowskiego Muzeum Etnograficznego Franciszka Kotuli. Zmarł 27 kwietnia. Przymrozki uszkodziły nasze sady. Będzie mniej owoców. Z powodu ostatnich przymrozków straty w sadownictwie będą większe niż w roku ubiegłym, prognozuje dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale Zbigniew Micał. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ma tradycyjne sady jabłoni, gruszy, czereśni, moreli, brzoskwiń i śliwek. Zostały one zaatakowane przez niskie temperatury. Nowiny, strona trzecia.

Pozostajemy na stronie trzeciej. Lew Simba nie żyje. Niezwykły mieszkaniec Głogowa Małopolskiego odszedł w kwietniu. Lew Simba trafił na Podkarpacie z objazdowego cyrku. Spędził tu 18 lat.

Będą zmiany na Wisłokostradzie w Rzeszowie. Ratusz przekonuje, że otwarta w lutym Wisłokostrada spełnia swoje zadanie i podkreśla, że połączenie można jeszcze udoskonalić. Trwają analizy. Więcej na stronie trzeciej. Teraz informacja ze strony czwartej. Uczeń piątej klasy zobaczył ogień i ostrzegł mieszkańców. Temu chłopcu należy się medal. Tak mówi mieszkaniec Sokołowa Małopolskiego, który chwali dwunastolatka, który w porę ostrzegł o pożarze. Drewniana altanka spłonęła. Gdyby nie przytomna reakcja dwunastolatka oraz mężczyzny, pożar mógł rozprzestrzenić się na budynek mieszkalny. Wielu ludzi pojechałoby dalej, myśląc, że to nie jest moja sprawa. Takie postawy, jak postawa dwunastolatka, to dzisiaj perełki, podkreśla pan Tomasz. Folwark do przebudowy. Rada Osiedla Słocina uspokaja, tu nie powstanie wysoki budynek. Czy historyczny folwark, położony obok parku imienia profesora Władysława Szafera, zostanie wyburzony? To pytanie zadają sobie mieszkańcy osiedla Słocina w Rzeszowie. Nowiny, strona piąta. Odwiedzał galerię, udawał klienta i skradł biżuterię. Prokuratura rejonowa dla miasta Rzeszowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 40-letniemu Mateuszowi B. Mężczyzna ukradł z salonu jubilerskiego biżuterię wartą ponad 2 miliony złotych. Do głównego uderzenia doszło w nocy z 24 na 25 września 2025 roku. Sprawca zjechał szybem do wnętrza salonu, a przy użyciu szlifierki kątowej i łomu otworzył gabloty. Nowiny, strona szósta. Rzeszów i Krosno wysoko w indeksie zdrowych miast. Przemyśl wśród miast starzejących się. Rzeszów zajął drugie, a Krosno 17 miejsce w ogólnopolskim rankingu indeksu zdrowych miast. Przemyśl i Tarnobrzeg z tyłu stawki. Corocznie aktualizowany indeks zdrowych miast analizuje, w jakim stopniu samorządy tworzą warunki sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i stabilności życia mieszkańców. W czwartej edycji badania oceniono 66 miast na prawach powiatu, zamieszkiwanych łącznie przez blisko 12 milionów osób, porównując działania samorządów w 8 kluczowych obszarach wpływających na jakość życia. Tak informują autorzy raportu. Cały raport dostępny jest na stronie 7 poniedziałkowego wydania Gazety Codziennej Nowiny i to była ostatnia informacja w przeglądzie prasy. Za 15 minut będzie godzina 10.

Vixen i Anusz. O godzinie 10 na antenie Radia Centrum serwis informacyjny, w którym między innymi o maturzystach, którzy od godziny piszą swój pierwszy egzamin dojrzałości.

0: Anna Wyszkoni i Smuteczek. Na zegarach punktualnie godzina 10:00. Na antenie Radia Centrum już teraz serwis informacyjny.
1: Strażacy opanowali wielki pożar w Gliwicach w fabryce drutu. Maturzyści od godziny piszą swój pierwszy egzamin dojrzałości. Iga Świątek wróciła na podium rankingu tenisistek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ogień już się nie rozprzestrzenia na terenie fabryki drutu w Gliwicach. Cały czas trwają jednak działania związane z jego dogaszaniem. Na miejscu wciąż pracuje około 100 strażaków, informuje starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP.
2: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, spowodowane tym, iż całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
1: Na razie jest za wcześnie, aby powiedzieć, co było przyczyną pożaru, który spowodował, że przez wiele godzin nad regionem unosiły się kłęby dymu. Nikt nie został poszkodowany. W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Duchowny przez dekadę był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Za jego kadencji Polska weszła do Unii Europejskiej. Zmarł Jan Paweł II. Doszło do rezygnacji Benedykta XVI i wyboru papieża Franciszka. Zdarzyła się także katastrofa smoleńska, a Kościół mierzył się z oskarżeniami o tuszowanie pedofilii. Emerytowany arcybiskup archidiecezji przemyskiej zmarł wczoraj, 3 maja. Maturzyści w całej Polsce od godziny piszą egzamin z języka polskiego. Ze stresem zdają się radzić całkiem dobrze.
3: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani. Nie ma jakiegoś takiego bardzo dużego stresu.
1: To pierwsze reakcje przed wejściem do sal maturalnych dziś rano.
3: Myślę, że wszystko, co jest, to minie, jak otworzymy arkusz.
4: Wczoraj podjęłam mądrą decyzję nie uczenia się. Tu wyszłam ze znajomymi, więc teraz myślę, że jest na bardzo spokojnym vibe będzie pisanie. Najbardziej chciałabym takie zrozumiałe polecenia, bo czasami po prostu nie wiadomo, o co pytają.
3: Stresu brak, no to jest przecież prawda, podstawowa matura 30%.
1: Egzamin podstawowy z języka polskiego trwa najdłużej ze wszystkich.

0: tych majowych egzaminów na napisanie całości maturzyści mają 4 godziny. Kanclerz Niemiec stara się obniżyć temperaturę sporu z Amerykanami. Friedrich Merz przekazał, że Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem Berlina w NATO i zapowiedział, że nie rezygnuje ze współpracy z Donaldem Trumpem. Tomasz Rochowski.
1: Najpierw Merz stwierdził, że Irańczycy ogrywają Amerykanów, co zdenerwowało Trumpa, który i tak był już zirytowany brakiem poparcia Europy dla jego bliskowschodniej wojny. W piątek Pentagon zapowiedział wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. To dopiero początek, ostrzegł Trump, który ogłosił też podwyższenie ceł na import samochodów z Unii do 25%. Taka decyzja bardzo uderzyłaby w niemiecką perłę w koronie, branżę motoryzacyjną, i byłaby sprzeczna z lipcowymi ustaleniami ze Szkocji, gdy dogadano się, że cła na auta z Unii będą wynosić 15%.
0: Donald Trump ma słabe relacje nie tylko z Mercem, ale też z niedawną bliską sojuszniczką, premierką Włoch Giorgią Meloni. Poprawić będzie się jej starał w tym tygodniu szef dyplomacji USA Marco Rubio, który odwiedzi Rzym. W dzisiejszym najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek Iga Świątek wyprzedziła Amerykankę Coco Gauff i awansowała z czwartej na trzecią pozycję. Nadal z dużą przewagą prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazaszką Jeleną Rybakiną. A mimo skończonych 73 lat w drużynowych mistrzostwach świata w Londynie w tenisie stołowym zadebiutował 73-letni Chińczyk Wang Qi, były trener tenisa stołowego, który postanowił udowodnić, że nie ma rzeczy niemożliwych i wystąpił w barwach reprezentacji Fidżi, która co prawda uległa w fazie grupowej Kamerunowi, Kanadzie i Belgii, ale nie zepsuło to nastroju debiutanta Wanga Qi. Bardzo dużo słońca dziś na południu, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w centrum kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże i tam może przelotnie padać. Burze możliwe na północy i na zachodzie. Na termometrach do 21 stopni na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich do 28 na Podkarpaciu i w centrum.
2: Radio Centrum.
3: Reklama.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
2: Radio Ranek.

15 minut po godzinie 10 w Radio Ranku. Teraz czas na charakterystykę imion dzisiejszych solenizantów. Monika jest kobietą wesołą, towarzyską i inteligentną. Jednocześnie to uparta i waleczna tradycjonalistka. Ludzie biorą ją za słodką i bezbronną. Tymczasem Monika potrafi walczyć o swoje i nie da sobie w kaszę dmuchać. Monika najczęściej obdarzona jest bowiem niewinną i bardzo dziewczęcą powierzchowością, co sprawia, że ludzie nie traktują jej na poważnie. Monika w życiu codziennym preferuje spokój i komfort. Jej dom urządzony jest stylowo, wyróżnia go smak i styl. Musi być jednocześnie także bardzo funkcjonalny, ponieważ Monika lubi wygodę i sprytne rozwiązania. To raczej domatorka, która najlepiej i najbezpieczniej czuje się w znanym sobie zaciszu, jednak raz na jakiś czas lubi wyskoczyć na jakąś szaloną imprezę. Monika ma subtelne poczucie humoru, jest otwarta, energiczna, uśmiechnięta i rozmowna. W miłości jest bardzo ostrożna, ponieważ zdarzyło się, że mężczyźni bardzo ją ranili. Kiedy jednak już znajdzie faceta, któremu zdecyduje się oddać swoje serce, jest niezwykle czuła, kochająca, lojalna i wyrozumiała. Nie należy do kobiet kłótliwych czy obrażających się o byle co. Wszelkie niedomówienia lubi załatwiać od razu i nie robi dobrej miny do złej gry. Monika jest wrażliwa, ciekawa świata, pełna pasji i konsekwentna. Kończy wszystko, co zaczyna. Ma w sobie dużo samozaparcia i dyscypliny. Mimo, że ma świetną intuicję, rzadko kieruje się nią w życiu. To raczej realistka niż marzycielka, która zna swoje mocne i słabe strony i wie, że ciężka praca popłaca.

Florian to mężczyzna zaradny, pewny siebie i inteligentny. Jak mało kto potrafi też cieszyć się życiem, ma poczucie humoru, jest spontaniczny i wesoły. Dzięki swojemu usposobieniu ma wielu przyjaciół, ponieważ szczerze mówiąc trudno go nie lubić. Ma wiele zainteresowań, jest ciekawy świata, elokwentny i szybko się uczy. Czasem bywa bardzo uparty, nie jest to jednak traktowane u niego jako wada, a raczej jako cecha, która pomaga mu realizować cele i spełniać marzenia. Lubi dobrze zjeść i poimprezować, kocha muzykę, podróże i dobre kino. W miłości Florian jest stały i romantyczny, nigdy nie narzeka na brak zainteresowania, ma w sobie jednak wiele szacunku do kobiet i nie bawi się ich uczuciami. Szuka partnerki, która podobnie jak on będzie pełna życia i energii. Zakochany Florian jest wyrozumiały, czuły, opiekuńczy i nie lubi się kłócić. Nie znosi typowo domowych obowiązków, takich jak sprzątanie czy pranie, za to świetnie gotuje.

Florian jest szczery, czasem wręcz do bólu. Wygadany i nie znosi nudy w żadnym aspekcie swojego życia. Jest też uduchowiony i bardzo dba o to, by zawsze być ze sobą w zgodzie. Żyje tak, by nikomu nie robić krzywdy i niczego nie żałować. Jednocześnie jest asertywny, rzadko ulega wpływom innych ludzi i nie sili się na sztuczne uśmiechy, gdy coś mu nie pasuje. Zawodowo sprawdzi się w zawodach, które wymagają natychmiastowego działania, sprytu i inteligencji, takich jak na przykład lekarz, strażak, żołnierz, policjant czy ratownik medyczny. Swoich sił może próbować też jako restaurator. To teraz jeszcze Michał. Jest to mężczyzna spokojny, optymistycznie nastawiony do świata i pewny siebie. Jak magnes przyciąga do siebie kobiety, ponieważ ma w sobie ogromny urok i najczęściej jest bardzo przystojny. Jego poczucie humoru jest dość specyficzne i nie każdy jest w stanie je zrozumieć. Bywa sarkastyczny, lubi także słowne docinki, nie toleruje natomiast przemocy fizycznej i ludzi, którzy z premedytacją krzywdzą innych. To człowiek uczciwy, pomocny, wrażliwy i uczuciowy. Bardzo ważna jest dla niego rodzina i jak najlepsze relacje z najbliższymi przyjaciółmi. Michał lubi mieć pieniądze, lecz głównie po to, by zaraz je wydać. Jak powietrza potrzebuje kontaktu z ludźmi, nie jest bowiem typem samotnika. Oczywiście raz na jakiś czas lubi zostać ze swoimi myślami sam na sam, jednak ogólnie rzecz biorąc jest istotą stadną. Michał sprawdzi się w zasadzie w każdej branży, która go w jakiś sposób zainteresuje. Nie można odmówić mu umiejętności pracy z ludźmi, odpowiedzialności, uporu, uczciwości oraz inteligencji, które z pewnością pomogą mu zyskać uznanie przełożonych, czy pozwolą rozbudować swoją firmę. I to tyle w imienniku. Na zegarach 10:20.

0: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszą niewiadomą w piłkarskiej ekstraklasie możemy skreślić. Termalika Nieciecza po zaledwie roku ponownie spada do pierwszej ligi. Słoniki nie mają już szans na utrzymanie, bo przegrały w Katowicach aż 1-5. A GKS awansował na trzecie miejsce, mówi trener Rafał Górak.
1: Wiedziałem, że to będzie spotkanie, które z naszej strony będzie musiało być bardzo dobrze rozegrane, bo tylko zwycięstwo Termaliki urządzało ich jakby i jeszcze powodowało to, że dalej byliby mocno w rozgrywce. Także gdzieś tego, żeśmy się obawiali. Jeżeli można powiedzieć, że ten mecz, drużyna, która wygrała go, wysoko rozegrała go dojrzale, to dzisiaj wypada tak powiedzieć. Takie mam odczucie, że to było bardzo dojrzałe nasze zwycięstwo.
0: W pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Wisłą Płockę 3-0, a Zagłębie Lubin bezbramkowo zremisowało z Krakowią. Liga Świątek wraca dziś na trzecie miejsce w rankingu WTA, mimo tego, że w Madrycie wycofała się z gry w trzeciej rundzie. Ale więcej punktów straciła Amerykanka Coco Gauff, bo rok temu grała w finale, a w tym roku odpadła w 1/8. Turniej wygrała Ukrainka Marta Kostiuk, pokonując Mirę Andrijewą. Spory awans w rankingu zaliczyła Katarzyna Kawa, bo wygrała mniejszy turniej w Chinach, pokonując w finale Słowenkę Weronikę Riałec 6-0-6-4. Hubert Hurkaczy w finale Challengera w Cagliari przegrał z Włochem Matteo Arnaldim 4-6-4-6. Turniej w Madrycie wygrał Jannik Sinner i ustanowił nowy rekord, bo był to piąty z rzędu wygrany tysięcznik przez włoskiego lidera rankingu. Nastolatek z Włoch nie przestaje zadziwiać się w Formule 1. Startujący w barwach Mercedesa Kimi Antonelli wygrał Grand Prix Miami i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Był to trzeci triumf z rzędu tego 19-latka. Na podium stanęli też dwaj kierowcy McLarena. Drugi był Lando Norris, a trzeci Oscar Piastri. Znamy komplet drużyn, które awansowały do drugiej rundy playoffów w koszykarskiej NBA. W meczach numer 7 Detroit Pistons pokonali Orlando Magic 116-94, a Cleveland Cavaliers Toronto Raptors 114-102. Pistons zagrają teraz z Cavaliers, a w drugiej parze na wschodzie New York Knicks zmierzą się z Philadelphia 76ers. Na zachodzie Oklahoma City Thunder zagrają z Los Angeles Lakers, a San Antonio Spurs z Minnesota Timberwolves.

0: Reklama.
1: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Patrycja Markowska i ćma. Za 14 minut będzie godzina 11. Już teraz łączymy się z Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Aktualne oferty pracy. Poczta Polska zatrudni młodszego specjalistę do spraw sprzedaży usług finansowych. Wymagane wykształcenie minimum średnie. Poczta Polska, telefon 502 016 792. Firma Rehamed Center zatrudni pielęgniarkę. Wymagane wykształcenie wyższe oraz prawo wykonywania zawodu. Rehamed Center, telefon 784 056 382. Firma Standbest zatrudni kierowcę ciągnika rolniczego. Wymagane prawo jazdy kategorii B oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Standbest, telefon 664 090 349. Firma Cemat zatrudni w formierza odlewnika. Wymagane wykształcenie zasadnicze zawodowe. Cemat, telefon 600 353 520. Firma Jaru zatrudni kierowcę kategorii B. Wymagane prawo jazdy kategorii B. Jaru, telefon 603 859 520. Firma Alpaline zatrudni osobę sprzątającą. Wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz doświadczenie. Alpaline, telefon 573 449 487. Dziękuję.

To Krzysztof Zalewski w piosence Mówię Ci Nie. A już za chwilę na antenie Radio Centrum serwis informacyjny, w którym m.in. o zmianie pogody, która nas czeka w najbliższych dniach.

0: Minęła godzina 11 na antenie Radia Centrum. Już teraz serwis informacyjny.
1: Burza, ulewy i niskie temperatury. Kolejna zmiana pogody przed nami. Na drogach w majówkę ginęli głównie kierowcy jednośladów. Trwa matura z polskiego. To pierwszy obowiązkowy egzamin maturzystów w tym roku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po upalnej i słonecznej majówce nastąpi nagła zmiana pogody. Jak zapowiadają meteorolodzy, razem z nią przyjdą burze, ulewy i znaczny spadek temperatury. Deszcz jest bardzo potrzebny, bo w całym kraju mamy suszę. Na przykład w kujawsko-pomorskim wilgotność ściółki leśnej spadła do 7-8%, co oznacza najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W weekend w 9 pożarach spłynęło ponad 1,5 hektara lasu. Wylicza Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
2: Ta nieostrożność ludzi to jedno, jeśli mówimy o przyczynach, a celowe działania, podpalenia, które są szczególnie haniebne i są karalne, to druga kwestia.
1: Za podpalanie lasu zagrażające ludziom i mieniu grozi do 10 lat więzienia. Na pogodę narzekali i narzekają rolnicy. W tym tygodniu mają ruszyć w teren gminne komisje do szacowania strat w sadach, m.in. na Lubelszczyźnie, po kwietniowych przymrozkach. W wielu miejscach sytuacja jest dramatyczna. Rolnicy szacują, że straty będą 100%. Sadownicy z województwa lubelskiego zabiegają o to, by odszkodowania były dla wszystkich takie same, by nie różnicować ich w zależności od regionu.
3: My chcemy tylko, żeby były takie same warunki ogłoszone w lubelskim, jak będą w Krujeckim.
4: Tak jest.
3: I tylko tutaj.
5: Szanowni Państwo, no właśnie nie mogą być takie same wszędzie, bo po to rozmiar jest różny i po to są komisje, które szacują, sprawdzają, żeby nie było sytuacji, że dostaje pieniądze ktoś, kto owoce sprzeda.
1: Mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski, odpowiadając prezesowi Lubelskiej Izby.

0: Izby Rolniczej Gustawowi Jędrejkowi. Minister zapowiedział też, że w najbliższych dniach wystąpi do Komisji Europejskiej o uruchomienie nadzwyczajnej pomocy finansowej dla sadowników. W majowy weekend na polskich drogach doszło do 278 wypadków. To dane za okres od czwartku do niedzieli. W tym czasie zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Ofiary śmiertelne to głównie kierujący jednośladami, 10 motocyklistów i rowerzysta. Zatrzymano ponad 300 nietrzeźwych kierujących. Dla policjantów majówka na drogach trwa do końca dnia. Pilnują bezpieczeństwa i apelują o zachowanie ostrożności. Iran grozi, że jeśli amerykańskie siły wpłyną do ciśniny Ormuz, to zostaną tam zaatakowane. Tak Teheran zareagował na zapowiedź Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone będą eskortować jednostki, które utknęły w ciśninie. Trump zapowiedział, że od dziś amerykańskie siły będą pomagać wydostać się z ciśniny zablokowanym jednostkom. Chodzi o 2000 statków z 20 tysiącami marynarzy na pokładach. Prezydent USA przekazał, że pomoże im opuścić ciśninę ze względów humanitarnych, bo na wielu z jednostek zaczyna brakować jedzenia. W operacji Wolność ma wziąć udział 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy oraz więcej niż 100 samolotów. 2 godziny za nimi, kolejne 2 zostały. Maturzyści od 9 piszą egzamin z języka polskiego. Tak mówili przed wejściem.
1: Dachy minus, bo przedwczoraj się zatrułem tam rybą, mimo miałem zatrucie pokarmowe, ale oprócz tego to w sumie mam chyba większy luz niż się spodziewałem.
2: Chyba okej, trochę czuję adrenalinę.
0: Maturzysta musi przystąpić do 3 obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym z polskiego, matematyki i języka obcego oraz 2 ustnych z polskiego i języka obcego. Bardzo dziś ciepło, do 21 stopni na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich, do 28 na Podkarpaciu i w centrum. Sporo słońca, szczególnie na południu, na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie i w centrum kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam może przelotnie padać. Burze możliwe na północy i na zachodzie.
3: Radio Centrum.
4: Reklama.
5: Castorama!
6: Teoria
4: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie 2. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Nowiny. Jedyny dziennik na Podkarpaciu z największym dodatkiem sportowym w regionie. Kupuj poniedziałkowe nowiny. Prawdziwy kibic powinien wiedzieć, co wydarzyło się w weekend na boiskach i stadionach, a także w innych dyscyplinach sportowych. Wyniki, relacje, zdjęcia, wywiady. Od ekstraklasy do B-klasy. Z poniedziałkowymi nowinami Sportowy 24. Największy dodatek o sporcie. Pamiętaj, fan sportu kupuje poniedziałkowe nowiny.
4: Reklama.
3: Radio Ranek.

To grupa ONA w piosence Ciągle Ty. 18 minut po godzinie 11 na antenie Radia Centrum. Już teraz czas na kurier akademicki. 28 kwietnia odbyła się 8. edycja Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej Wyzwania Współczesnych Ubezpieczeń. Wydarzenie zostało przeprowadzone w formule online. Konferencja stanowiła przestrzeń do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz poglądów na temat dynamicznie zmieniającego się rynku ubezpieczeniowego. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z szerokim spektrum zagadnień związanych z funkcjonowaniem i rozwoju branży ubezpieczeniowej. W trakcie konferencji poruszono m.in. następujące tematy: rola ubezpieczeń w procesach zarządzania ryzykiem, ubezpieczenia majątkowe i osobowe, przestępstwa ubezpieczeniowe, ubezpieczenia emerytalne, a także trendy na polskim i światowym rynku ubezpieczeń. W konferencji wzięli udział przedstawiciele 9 ośrodków akademickich, w tym Politechniki Rzeszowskiej.

29 kwietnia w Zakładzie Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej odbyły się warsztaty poświęcone projektowaniu nowoczesnych interfejsów graficznych GUI. Spotkanie zostało poprowadzone przez przedstawicieli firmy Masters z wykorzystaniem autorskich zestawów dedykowanych do prezentacji możliwości wyświetlaczy TFT z panelem dotykowym. W warsztatach uczestniczyło ponad 60 studentów wydziału. Warsztaty składały się z wykładu oraz zajęć praktycznych. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy konfigurowali sprzęt oraz środowisko projektowe, a następnie realizowali zadania związane z integracją danych wejściowych z interfejsem graficznym, zdobywając przy tym praktyczne umiejętności tworzenia nowoczesnych aplikacji GUI dla systemów wbudowanych.

Zespół badawczy Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej realizuje projekt pod nazwą Luka komunikacyjna, a zatrzymanie talentów inżynierskich na Podkarpaciu. Analiza komunikacji ofert pracy i oczekiwań studentów oraz absolwentów kierunków inżynierskich. Celem tego badania jest diagnozowanie i opisanie luki komunikacyjnej pomiędzy aspiracjami zawodowymi studentów i absolwentów kierunków inżynierskich, a sposobem, w jaki regionalny rynek pracy komunikuje swoją ofertę zatrudnienia. Projekt koncentruje się na analizie spójności narracji rekrutacyjnej przedsiębiorstw z rzeczywistymi wartościami, oczekiwaniami i motywacjami młodych talentów technicznych. W kontekście deficytu kadr inżynierskich oraz ryzyka odpływu absolwentów poza region, badanie stanowi narzędzie strategiczne, które wspiera politykę zatrzymania talentów na Podkarpaciu. Projekt obejmuje 4 główne obszary badań: ankietowe badanie oczekiwań i planów zawodowych studentów ostatnich lat oraz absolwentów kierunków inżynierskich, pogłębioną analizę aspiracji i wartości liderów środowisk studenckich metodą zogniskowanych wywiadów grupowych, ilościowo-jakościowy audyt treści ogłoszeń o pracę w sektorze inżynierskim z wykorzystaniem narzędzi Clarin.pl, a także analizę porównawczą umożliwiającą identyfikację kluczowych niespójności komunikacyjnych. Zwieńczeniem projektu będzie raport zawierający zestaw praktycznych rekomendacji dla pracodawców i instytucji rynku pracy dotyczących optymalizacji treści oraz formy komunikacji ofert zatrudnienia. I to była ostatnia informacja w Kurierze Akademickim na zegarach 22 minuty po godzinie 11:00.

0: Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Nowiny. Jedyny dziennik na Podkarpaciu z największym dodatkiem sportowym w regionie. Kupuj poniedziałkowe nowiny. Prawdziwy kibic powinien wiedzieć, co wydarzyło się w weekend na boiskach i stadionach, a także w innych dyscyplinach sportowych. Wyniki, relacje, zdjęcia, wywiady. Od ekstraklasy do B-klasy. Z poniedziałkowymi nowinami Sportowy 24. Największy dodatek o sporcie. Pamiętaj, fan sportu kupuje poniedziałkowe nowiny.
0: Reklama. Mo!

24 minuty, będzie godzina 12. Już teraz na antenie Radia Centrum czas na informator kulturalny. Strefa Kultury Studenckiej zaprasza na karaoke juwenaliowe. Już dziś pierwsze takie karaoke w Fabryce Smaku. W ramach rozgrzewki przed rzeszowskimi juwenaliami na żywo zagra zespół artystyczny Forte. W repertuarze aż 30 utworów, od polskiej klasyki po imprezowe przyśpiewki. Każdy znajdzie coś dla siebie. Start o 21:00 w Fabryce Smaku przy ulicy Akademickiej 8, wstęp wolny.

dyskusyjny klub filmowy Klaps, działający w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, zaprasza w maju na kolejne projekcje filmowe połączone z prelekcjami i pofilmowymi dyskusjami. Dziś w programie film Dobry Chłopiec, najnowszy film Jana Komasy, to opowieść, która wciąga od pierwszych minut w kalejdoskop wieloznaczności i prowokuje do głębokiej refleksji. Historia, która wodzi za nos czarnym humorem, a jednocześnie zadaje wiele trudnych pytań o granice moralności, nie dając jednoznacznych odpowiedzi. Zmusza do konfrontacji z własnymi przekonaniami i nikogo nie pozostawia obojętnym. Po światowej premierze podczas 50. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto oraz europejskim pokazie na 69. Festiwalu Filmowym w Londynie Dobry Chłopiec spotkał się z entuzjastycznym odbiorem krytyków. 19-letni Tommy lubi swoje beztroskie, pełne używek i lekkomyślnej przemocy życie. Pewnej nocy zostaje porwany przez nieznajomego Chrisa. Budząc się w piwnicy położonej na uboczu domu, chłopak trafia w sam środek dysfunkcyjnej rodzinnej dynamiki. Chris i jego tajemnicza żona Catherine próbują uczynić z niego dobrego chłopca poprzez wymuszoną i specyficzną resocjalizację. Ta przewrotna opowieść o wolności i kontroli pokazuje, jak zmuszony do czytania książek i uczenia się manier Tommy myśli tylko o jednym – jak stamtąd uciec. Dobry Chłopiec to kolejna międzynarodowa produkcja Jana Komasy, reżysera nominowanego do Oscara Bożego Ciała oraz głośnych filmów takich jak Hejter i Miasto 44. Pokaz filmu i pofilmowa dyskusja dziś o godzinie 19 w Wojewódzkim Domu Kultury.

rzeszowskie piwnice zapraszają na wydarzenie Pejzaż w malarstwie nowożytnym. Różnorodność ujęcia tematu na przykładzie dzieł malarstwa europejskiego. Wykład, który poprowadzi Dorota Rudzka-Marmaj, będzie okazją do odkrycia, jak różnorodne formy i znaczenia przybierał pejzaż w sztuce od renesansu po nowożytność. Tematyka wykładu przybliża pejzaż w roli głównej jako samodzielny gatunek malarski. Przedstawiony zostanie bogaty wybór różnorodnych wizji przyrody, motywu malarskiego, który stanowił atrakcyjną ofertę dla kolekcjonerów czasów nowożytnych. Wykład odbędzie się jutro o godzinie 18 w rzeszowskich piwnicach. I to tyle w Informatorze Kulturalnym. Za 20 minut będzie godzina 12.

Rosalia w piosence Raj. Na 7 minut przed godziną 12 na antenie Radia Centrum zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Aktualnie na termometrach w Rzeszowie 21 stopni i słonecznie. Wiatr północny o wartości 22 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1017 hektopaskali. Biometr aktualnie jest korzystny. Dziś w ciągu dnia bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na termometrach maksymalnie 26 stopni. W nocy temperatura wyniesie 12 stopni, natomiast jutro w dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe i 26 stopni.

O godzinie 12.10 na naszej antenie rozmowa o wydarzeniu, które porusza niezwykle ważne i aktualne tematy. Między normą a autodestrukcją. Pod takim hasłem w dniach 13 i 14 maja na Uniwersytecie Rzeszowskim odbędzie się konferencja organizowana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. O zdrowiu psychicznym, uzależnieniach i kondycji naszego ciała, ale też o programie wydarzenia, zasadach zgłoszeń i atrakcjach dla uczestników opowiedzą goście Magdalena Szalwa i Karol Krzyżanowski, a rozmowę poprowadzi Kacper Olesiński. Zapraszamy i polecamy, to już o 12.10 na antenie Radia Centrum. I to zaproszenie kończy poniedziałkowy Radio Ranek. Dominik Jakioła, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dobrego dnia.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: 20 osób zginęło w majówkę na polskich drogach. Maturzyści mierzą się z pisemnym egzaminem z języka polskiego. Lublin dołączy do miast z nocną prohibicją. Miriam Lipińska. Policja podsumowuje tegoroczną majówkę. Od czwartku na drogach zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
1: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
0: Sporo było też kierowców na podwójnym gazie. Funkcjonariusze wyłapali ich ponad 1300. Trwają poszukiwania mężczyzny, który miał zaatakować nożem dwie osoby w Poznaniu. Do zdarzenia doszło wczoraj w nocy na terenie ogródków działkowych niedaleko Term Maltańskich. Poszkodowanych w ataku zostało dwóch mężczyzn. Trafili do szpitala z ranami na rękach. Ich stan nie zagraża życiu. Mimo to nie chcą współpracować ze służbami, mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
2: Nie chcą przekazać żadnych informacji. Okazało się także, że obaj mają notowania kryminalne w rejestrach policyjnych.
0: Policjanci wytypowali podejrzanego i próbują go zatrzymać. Tegoroczni maturzyści piszą pierwszy obowiązkowy egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. W jakich nastrojach na niego wchodzili, sprawdzał przed 6 LO w Łodzi Bartosz Kądziołka.
3: No spokojnie, w sensie o polski się nie stresuję akurat. Tutaj kortyzol niski.
4: A jak spędziłeś ostatnie dni? To była intensywna nauka czy odpoczynek?
3: Intensywna nauka, bo przez cały rok nic nie robiłam, także tydzień miałam rzeczywiście intensywnej nauki.
4: Jak myślisz, jaki temat się może pojawić?
3: Bunt jednostki albo po prostu opis miasta.
5: Podchodzę do tego tak, żeby to po prostu napisać i zobaczyć, co będzie po prostu dalej.
0: Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym potrwa do 14. Lublin kolejnym miastem z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, obejmując sklepy i stacje benzynowe. Z inicjatywą wyszli radni Koalicji Obywatelskiej, a w głosowaniu tylko 4 radnych

0: było przeciw. Jak podkreśla komendant Straży Miejskiej w Lublinie Jacek Kucharczyk, poprawi to nie tylko zdrowie, ale i bezpieczeństwo mieszkańców.
1: To jest oczywiste. Stare Miasto, plac Kaczyńskiego, Ogród Saski. To były miejsca, gdzie się grupowało po kilkadziesiąt, czasami po kilkaset osób młodych.
0: Ograniczenia wejdą w życie etapami. Pod koniec maja alkoholu nie będzie można kupić od 23 do 6, a od stycznia przyszłego roku już od 22. I jeszcze sport. Iga Świątek wróciła na trzecie miejsce w światowym rankingu i szykuje się do turnieju w Rzymie. A lider rankingu tenisistów, Jannik Sinner, właśnie ustanowił nowy rekord, wygrywając 5 turniejów rangi Masters z rzędu. Michał Waszkiewicz.
2: W listopadzie Paryż, a w tym roku najpierw Indian Wells, potem Miami, następnie Monte Carlo i teraz Madryt. Jannik Sinner wygrał 5 tysięczników z rzędu jako pierwszy tenisista w historii. Jeśli wygra teraz w Rzymie, to jako drugi w historii po Nowaku Dżokowiczu skompletuje triumfy we wszystkich 9 turniejach Masters. Oczywiście triumf w Hiszpanii umocnił Włocha na pierwszym miejscu w rankingu. U pani niezmiennie prowadzi Arena Sabalenka, a Iga Świątek od dziś jest trzecia, mimo niepowodzenia w Madrycie, bo jeszcze więcej punktów straciła tam Coco Gauff. Dobrze, tyle że w dużo mniejszych turniejach spisali się Katarzyna Kawa i Hubert Hurkacz. Polka wygrała imprezę w Chinach, a Hubi w Cagliari przegrał dopiero w finale. Teraz światowa czołówka rozpocznie jutro rywalizację w Rzymie.
0: To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszlemowym French Open. Dziś słonecznie i ciepło jeszcze na wschodzie, w centrum i na południu, ale na północy pogoda już się psuje, tam przelotny deszcz. Na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 25 w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie, do 27 na Mazowszu i Śląsku.
3: Radio Centrum.
4: Reklama.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Rzeszowskiej Juvenalia 2026. 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej.
10: Dla mnie zatańczysz teraz, dla mnie.
9: 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe Miasteczko, Autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Dżem, Mysłowic, Kacperczyk, White 2115, Miu, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Bambi, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejjuvenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
11: Nowiny. Jedyny dziennik na Podkarpaciu z największym dodatkiem sportowym w regionie. Kupuj poniedziałkowe nowiny. Prawdziwy kibic powinien wiedzieć, co wydarzyło się w weekend na boiskach i stadionach, a także w innych dyscyplinach sportowych. Wyniki, relacje, zdjęcia, wywiady. Od ekstraklasy do B-klasy. Z poniedziałkowymi nowinami Sportowy 24. Największy dodatek o sporcie. Pamiętaj, fan sportu kupuje poniedziałkowe nowiny.
4: Reklama.

0: pod patronatem Radia Centrum odbywa się w tym miesiącu, i to już za niedługo, konferencja Między Normą a Autodestrukcją, organizowana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów w ramach projektu Studenci dla Zdrowia. 13 i 14 maja w auli imienia Królowej Jadwigi Uniwersytetu Rzeszowskiego będzie można obejrzeć konferencję, no właśnie, nie tylko z ekspertami, ale też ze studentami. A dzisiaj są przedstawiciele Niezależnego Zrzeszenia Studentów razem z nami. Karol Krzyżanowski i Magdalena Szalwa. Cześć.
1: Witamy. Witam.
0: Jakie są główne założenia konferencji, którą organizujecie? Na czym będzie się ona skupiać?
1: Tak naprawdę takim głównym założeniem jest przedstawienie zdrowia młodego pokolenia w bardzo taki rzeczywisty sposób, aby było to takie prawdziwe, bez upiększania i bez takiego udawania, że te problemy nas nie dotyczą, bo tak naprawdę dotyczą każdego z nas, niezależnie kto w jakim jest wieku, bo jednak każdy może mierzyć się z tymi uzależnieniami na co dzień, albo w przyszłości mógł się z tym też mierzyć i to jest idealna przestrzeń do tego, żeby posłuchać innych ludzi, posłuchać tego, jak oni sami sobie z tym poradzili. My też wyszliśmy z takiego punktu, że dzisiaj jest wiele rzeczy, które są traktowane jako norma, czy to nawet styl życia, czy same media społecznościowe, które są tak bardzo teraz popularne i wiele młodych osób bierze przykład z ludzi, którzy pokazują się w internecie. Nie ma co się oszukiwać, bo jest dużo osób, które mogą brać za autorytet, a niekoniecznie mogą być tym autorytetem. W mediach społecznościowych też jest przedstawione to idealne życie, które nie zawsze jest idealne i wiadomo, to jest tylko ułamek procenta czyjegoś życia i wiadomo, ktoś będzie przedstawiał tylko dobre swoje momenty. I bardzo często młodzi ludzie porównują się do innych osób, czy to właśnie pod kątem tego, jak idzie im zawodowo, czy pod kątem wyglądu, czy pod różnymi innymi względami tak naprawdę. Tego jest masa. Właśnie to może prowadzić do takiej autodestrukcji. I te właśnie granice chcemy pokazać i przeanalizować. I dlatego łączymy różne perspektywy, bo z jednej strony mamy tych ekspertów, między innymi lekarzy, psychologów, badaczy, a z drugiej osoby, które same przeszły przez uzależnienia, kryzysy czy problemy zdrowotne. Dzięki temu to nie jest tylko teoria, ale coś bardzo osadzonego w rzeczywistości, tak jak mówiłam, coś, co może dotknąć albo dotknęło każdego z nas tak naprawdę.
0: Tak jak Madzia powiedziałaś, to są tematy, które nurtują młodych ludzi. Mówiłaś już o tym, kto będzie występował podczas konferencji. O tym za moment. Będziemy mieli trzy główne panele, jeśli chodzi o konferencję. Zdrowie psychiczne, problematyka uzależnień, a także zdrowie ciała. Co zostanie omówione w każdym z tych trzech obszarów?
2: Jak koleżanka już wcześniej wspomniała, nasze podejście jest takim ładnym słówkiem holistyczne, czyli całkowite. Skupiamy się na każdym obszarze, ale każdy z tych obszarów wyszczególniliśmy celowo. Dlatego mamy na przykład obszar psychikę, blok psychiki, w którym skupiamy się między innymi, jak było wspomniane, na mediach społecznościowych, tym jak one wpływają nie tylko na nas, ale także jak wpływają na nasze związki, relacje, jak można komuś wesprzeć w kryzysie, bo o tym też się niewiele mówi, a wiele się mówi o tym, jak rozpoznać, jak ktoś jest w kryzysie, ale co z tego, że wiemy, jak to rozpoznać, jak nie będziemy wiedzieli, jak kogoś wesprzeć w tym kryzysie. Drugi blok, uzależnienia. Tutaj skupimy się nie tylko na tym, jak z tych uzależnień wyjść, ale też jakie są nowe zagrożenia. Najnowsze badania wskazują, że coraz więcej młodych osób odchodzi od tych używek tradycyjnych, takich jak papierosy, jak alkohol. Coraz mniej pijemy, coraz mniej palimy, ale zamiast tego wchodzą nowe używki, dopalacze, e-papierosy. I też między innymi na tej tematyce, oprócz oczywiście tego, jak wyjść już z istniejących uzależnień, będziemy się skupiali. Natomiast w ciele, w bloku poświęconym ciału, to jest bardzo różnorodny blok, bo tak jak nasze ciało, wiele rzeczy nawet w młodym wieku może się zapoczątkować, które mogą później skutkować ubytkami, może ubytkami to jest złe słowo, ale w młodym wieku już musimy na niektóre rzeczy zacząć uważać, żeby to nie wpłynęło na nas w przyszłości. Tutaj między innymi będzie poruszona tematyka płodności, będzie poruszona tematyka otyłości i jego wpływu na układ wydalniczy, ale też wad postawy i ruchu, bo ruszamy się z roku na rok statystycznie coraz mniej.
0: Czyli możemy powiedzieć, że z każdej strony podchodzimy do tego tematu zdrowia, uzależnienia, zdrowie psychiczne, bardzo ważne dzisiaj, no i także ciało. Myśleliście o tym, kiedy układaliście ten program, żeby właśnie w ten sposób, tak jak wspomniałeś, holistycznie podejść do tego tematu?
2: Właśnie to podejście holistyczne jest, może się wydawać nowe, ale tak naprawdę w medycynie jest rzeczą jakże naturalną i coraz więcej właśnie takich konferencji naukowych, spotkań, ale też programów leczenia skupia się na tym podejściu holistycznym. Dlatego też wyciągnęliśmy to ciało równorzędnie do psychiki i do uzależnień.
0: Dzisiaj z nami w Radiu Centrum Niezależne Zrzeszenie Studentów. Rozmawiamy o konferencji Między Normą a Autodestrukcją. No to za moment dowiemy się, co będzie można zobaczyć, kto wystąpi i jakie będą tematy wystąpień podczas konferencji.

0: 13 i 14 maja odbędzie się konferencja między normą a autodestrukcją, o której już sobie wspomnieliśmy nieco wcześniej. Dzień pierwszy, 13 dzień maja, to będą bloki eksperckie, pojawią się także mentorzy, no ale będzie można także zobaczyć występy artystyczne w przerwach między wykładami, między dyskusjami. Jacy eksperci wystąpią?
1: W tym przypadku zależało nam na takiej różnorodności, żeby nie było jednej narracji, żeby zebrać ludzi z różnych środowisk, żeby jak najbardziej zainteresować wszystkich słuchaczy, którzy przyjdą nas posłuchać, nas obejrzeć, nawet poprzez transmisję na żywo. Na pewno jedną z takich najbardziej rozpoznawalnych osób, które się pojawią na tej konferencji, jest Mateusz Kubiszyn, znany także jako Don Diego, który jest mistrzem świata w kickboxingu. I ciekawostka jest taka, że nie dość, że urodził się w Lubaczowie, to jeszcze jest strażakiem w Rzeszowie. On pokazuje temat psychiki przez pryzmat dyscypliny, właśnie przez to, że jest sportowcem, wartości, odpowiedzialności. Jest to bardzo takie praktyczne, bo jednak musi się z tym mierzyć na co dzień. Tak samo praca strażaka też jest bardzo ciężka. Bardzo ciężka, bardzo taka...
0: Specyficzna praca. Tak, dużo poświęceń.
1: Obciążająca psychicznie przede wszystkim, bo kiedy się coś dzieje, to trzeba być cały czas przygotowanym na to. Z innych osób pojawi się na przykład Marcin Tyburczy, który będzie mówił o uzależnieniach na podstawie własnych doświadczeń. Z drugiej strony mamy też ekspertów akademickich, takich jak dr Krzysztof Balawender czy dr Jarosław Herbert, którzy pokazują temat od strony medycznej i naukowej poprzez na przykład wpływ styl życia na organizm albo znaczenie aktywności fizycznej, która jest tak naprawdę bardzo ważna, bo tak jak kolega wcześniej wspomniał, w tym momencie tak jak było wcześniej mówione, z roku na rok ludzie uprawiają coraz mniej sportu i to jest takie przedstawienie, że jednak warto zadbać od siebie też od takiej właśnie sportowej strony, żeby zrobić chociaż nawet czasem jakieś ćwiczenia, czasem przebiegnąć nawet, zrobić te 10 tysięcy kroków dziennie. Właśnie na tym chcemy się skupić. Mamy również wystąpienia takie bardziej motywacyjne, jak u Adama Przychockiego, oraz takie, które pokazują proces zmiany od środka, jak u Stanisława Apriła-Szwilego, który opowiada o swojej walce z otyłością, a w internecie jest znany jako Stasiu Odwagi. W obszarze psychiki pojawi się również Bartłomiej Borys, który będzie analizował relacje i randkowanie w świecie online, czyli opowie tak naprawdę o przebiegu relacji, bo jednak dbanie o relacje w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne, bo jednak te relacje trochę też wpływają na to, jakim się jest człowiekiem, z jakimi ludźmi się przede wszystkim otacza, bo jednak ludzie bardzo wpływają na wszystko. I warto też poświęcić temu jakiś czas i zadbać o te relacje, bo nigdy nie wiadomo tak naprawdę, kiedy może nam kogoś zabraknąć.
0: Mamy osoby z ciekawym życiorysem, mamy ekspertów akademickich, są też panele dotyczące relacji, ale będą też tak zwane żywe przypadki. Patrząc na harmonogram, zastanawiałem się, cóż to jest?
2: To są głównie te wcześniej wspomniane osoby typu Stasiu Odwagi, typu Tyburczy, osoby, które przeszły przez to, o czym będą mówić, czyli które wyszły z uzależnienia, które zmagały się z chorobą otyłościową i które teraz mogą mówić, jak one z tego wyszły, bo tak naprawdę to cały ten ogrom wiedzy, który my, czy to jako cywilizacja, czy jako pojedynci eksperci posiadamy, to nie jest dostępny, ale nie jest przyswojony przez większość społeczeństwa. A tak, za przeproszeniem, zestawienie tej prezentacji akademickiej z tym chłopskim rozumem, no jest do dziś jedno z najlepszych sposobów na zrozumienie. Z jednej strony widzimy, słyszymy osobę, która przez to przeszła, a z drugiej strony mamy możliwość zapoznania się z wiedzą teoretyczną. To jest właśnie idea tego żywego przypadku. Jest to osoba, która przez to przeszła i jest żywym przypadkiem tego, jak do tego doszła.
0: Okej, okay. Będziemy mieli także występy artystyczne w przerwach, tak żeby ostudzić się, jeśli chodzi o tę wiedzę naukową, odpocząć nieco, żeby później znowu z kolei przyjąć może jakieś przemówienia motywacyjne na siebie. Kto wystąpi?
1: Właśnie w przerwach między blokami pojawi się zespół pieśni i tańca Resovia Saltans. Są to zdolni ludzie, którzy na pewno przyciągną bardzo duże zainteresowanie sobą, bo jeżdżą na różne wyjazdy, zdobywają różne nagrody, także jest o nich bardzo głośno. No, dodatkowym atutem jest to, że jest to zespół spod szyldu Uniwersytetu Rzeszowskiego, więc można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju takie bardzo pozytywne przedstawienie uczelni w takim dobrym świetle.
0: A także działalności studenckiej.
1: Tak, dokładnie, że są naprawdę bardzo zdolnymi ludźmi i którzy naprawdę chcą to robić. Oprócz tego możemy spodziewać się również występu zespołu, tak naprawdę lokalnego zespołu The Lane. Jest to zespół rockowy, i który tworzą młodzi muzycy właśnie z okolic Krosna. To taka ciekawostka, że są z okolic Krosna.
0: Serce się raduje.
1: Tak. Na ich koncie znajdują się takie single jak Lipiec oraz Życie. I myślę, że to będzie takie dobre przełamanie właśnie tego cięższego klimatu, żeby dać chwilę oddechu. I właśnie, żeby jeżeli ktoś nie jest zaznajomiony z twórczością na przykład zespołu The Lane, albo chce zobaczyć na żywo występ Resovia Saltans, ma do tego świetną okazję. Do czego gorąco zachęcamy, żeby zostać podczas przerw, nie wychodzić i żeby po prostu przyjść, zobaczyć, posłuchać.
0: No, jest to bardzo ciekawa opcja. Faktycznie trudno będzie wyskoczyć, jeśli na przykład taka muzyka będzie prezentowała się także ze sceny. Ale konferencja to nie tylko wystąpienia, to nie tylko te wszystkie prelekcje, ale także dyskusje. Czyli tutaj są zaplanowane dyskusje właśnie podczas konferencji.
2: Oczywiście pod koniec każdego bloku jest zaplanowana dyskusja wraz ze wszystkimi prelegentami, to też i żywymi przypadkami. Żywe przypadki, o których wcześniej wspomnieliśmy, plus eksperci, a do tego pytania ze strony publiczności lub pytania, które można zadać do prelegentów w formularzu zgłoszeniowym. Jest taka opcja. I podczas tych dyskusji jest możliwość oczywiście zadania pytania, które nas nurtuje, które byśmy chcieli do prelekcji każdego z prelegentów lub też ogólnego, właśnie do żywego przypadku czy do mentora można zadać. A między sobą też oczywiście prelegenci mogą zadać między sobą pytania, dyskusje i inne rozmowy.
0: A to będzie się działo pierwszego dnia. Za moment powiemy nieco więcej o drugim dniu konferencji, bo on z perspektywy studenckiej będzie także bardzo interesujący. Z nami Magdalena Szalwa i Karol Krzyżanowski z NZS-u, a my wracamy za moment.
3: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

0: zapowiedzi wydarzenia, które przed nami, konferencji między normą a autodestrukcją, przeczytałem, że także nagrody będzie można zdobyć, biorąc udział w tym wydarzeniu. A cóż trzeba będzie zrobić, żeby takie nagrody zdobyć?
1: Trzeba będzie aktywnie brać udział w konferencji. Wcześniej wspomnieliśmy o dyskusjach i oczywiście aktywny udział w tej dyskusji to jest nie tylko przyjdę, posiedzę i wyjdę, ale zadawanie pytań, czy również inna forma udziału w konferencji, innego niż ta forma przyjść, posłuchaj, wyjść, jest przez nas zagradzana. Mamy pewien asortyment nagród, którym nie chce się podzielić.
0: Nie można się podzielić?
1: Nie, że nie może, tylko nie chce. Bo
0: no tak, dobrze.
1: Wtedy, jak jest tajemnica, to jest większe zainteresowanie dokładnie tym, co można wygrać, dlatego nie
0: tajemnicze
1: chcę
0: nagrody do zdobycia podczas konferencji.
1: Dokładnie, podczas konferencji, ale są, to mogę zagwarantować, że są, więc zachęcam do przyjścia i aktywnego udziału.
0: Ale są i są jednocześnie ciekawymi propozycjami.
1: Oczywiście.
0: Mówiliśmy o tym, że przejdziemy sobie do drugiego dnia konferencji, a ten drugi dzień ma się skupiać na wystąpieniach samych studentów. W jakich blokach będzie można wygłosić prelekcje? Mówię to z perspektywy osoby, która chciałaby się zgłosić i wziąć udział w konferencji jako prelegent.
2: No, tak właściwie to można poprzez formularz zgłoszeniowy jest opcja zgłoszenia się do wzięcia udziału na drugi dzień jako prelegent do każdego z tych trzech bloków, czyli psychika, uzależnienia i ciało. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i tak naprawdę to jest wszystko. Naprawdę to jest wszystko, co trzeba tam zrobić, do czego bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, żeby podzielili się swoją historią, żeby mogli też przekazać coś dla innych. I na pewno przewidziane jest to, że można być prelegentem w formule online, czyli można połączyć się na żywo albo nagrać filmik i przesłać go wcześniej. I zostanie to po prostu włączone podczas konferencji, podczas właśnie drugiego dnia, będąc tym prelegentem. Więc tak naprawdę można wybrać, którą opcję się woli. I tak jak mówiłam, bardzo zachęcamy do tego, żeby się zgłaszać, bo inni ludzie też chcą posłuchać tak naprawdę, powiedzmy, swoich rówieśników, którzy mają coś do powiedzenia, bo nie oszukujmy się, młodzi ludzie mają bardzo dużo do powiedzenia. Młodzi ludzie chcą mówić, teraz ludzie nie są aż tak zamknięci jak kiedyś i fajne jest to, że teraz ludzie się bardzo otwierają na różnorodne tematy i chcą mówić, chcą, żeby ich głos wybrzmiał, dlatego ten dzień jest właśnie przeznaczony dla takich osób, które chcą mówić.
0: Do kiedy można się zapisać w formularzu?
2: Do 8 maja.
0: Czyli mamy jeszcze chwilkę. A co jest wymagane, żeby wygłosić taką prelekcję właśnie w tym formularzu zgłoszeniowym? Musimy podać swoje dane, musimy podać tytuł naszej konferencji, musimy ją także jakoś opisać?
2: Na pewno trzeba podać, jeśli dotyczy swój stopień naukowy i kierunek przede wszystkim, to jest podstawa i trzeba zgłosić i przygotować prelekcję na 250 znaków, która wpisuje się w tematykę konferencji, właśnie do którego bloku tematycznego chcemy się zgłosić, w którym chcemy wziąć udział. I to tak naprawdę wszystko, więc tak naprawdę wszystko znajduje się w formularzu zgłoszeniowym. Tak samo jak i zgłoszenia na bycie słuchaczem, tak samo jak i zgłoszenia na bycie prelegentem na drugi dzień i tak samo jak wystawa, która jest już od kilku dni dostępna w holu budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego.
0: O niej już właśnie będziemy rozmawiać. Jeszcze Karol, chciałeś coś dodać?
1: Ja tylko chciałem dodać, mamy taką w naszym regulaminie konferencji ładną formułkę, żeby być prelegentem trzeba być studentem, doktorem lub pracownikiem akademickim oraz trzeba, i to najbardziej podstawowe, wypełnić ten formularz, o którym mówiła moja koleżanka. Oczywiście też trzeba, żeby ta praca została nam przesłana wcześniej i musi ona spełniać kryteria prelekcji takiej naukowej, czyli musi być oparta na podstawie obecnej wiedzy, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś mówi o rzeczach bez żadnych podstaw.
0: I to też będzie istotne. Zobaczymy, jak wielu prelegentów się pojawi. Trzymamy kciuki, żeby to był cały dzień wypełniony tymi studenckimi inicjatywami i żeby były to bardzo ciekawe oczywiście wystąpienia. Ciekawy jest także ten konkurs na najlepszą pracę wystawy, którą prowadzicie. Przed kilkoma godzinami byłem w budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego. Widziałem te różnorodne prace, bardzo ciekawie niektóre wyglądają. Można je zobaczyć w tym miejscu. Kto tworzył te prace? No i skąd pomysł na taką wystawę też?
2: Prace zostały stworzone we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowo-Artystycznym Nonfinita, czyli te prace zostały stworzone przez studentów naszej uczelni, którzy po prostu chcieli się wystawić.
1: Członkowie koła do nas wyszli z taką propozycją i pomogliśmy w zorganizowaniu tego. W taki sposób to skrótowo powstało. Też wielu członków tego koła współorganizuje z nami samą konferencję, tak więc zgodziliśmy się, tak powstała idea na tą wystawę.
0: Można powiedzieć, że narodziła się wystawa dzięki współpracy tutaj studentów z różnych...
1: Tak, studentów różnych zdolności też dodajmy, bo to fakt, że studenci artystyczni chcieli jakoś wspomóc organizację tej konferencji bardziej skupionej na tematach medycznych, no jest co najmniej intrygujący.
0: No i możemy głosować zgodnie z własną opinią na najlepszą pracę wystawy. W jaki sposób możemy zagłosować? Też poprzez formularz online?
2: Tak, dokładnie przez formularz, w którym jest przypięta zakładka razem, tak jak wcześniej już wspominałam, zgłoszeń przy byciu prelegentem, przy byciu słuchaczem. Tak samo jest zakładka, aby zagłosować na, ale tylko z podkreśleniem, że na tylko jedną pracę można oddać swój głos i trzeba po prostu podać swój adres e-mail, żeby po prostu z jednego konta nie poszło więcej niż jeden głos, bo jednak te głosy będą zliczane, bo będzie można wygrać nagrodę, którą funduje zastępczyni prezydenta miasta Rzeszowa Krystyna Stachowska. I to ona będzie to wręczała, więc oczywiście nie zdradzimy, co to będzie.
0: Bo nagrody jednak są tajemnicami dzisiaj.
2: Tak, trzeba zasiać ziarno niepewności, ale raczej gwarantuję, że jest o co powalczyć. Także zachęcamy wszystkich do tego, żeby oddali swój głos na pracę. Zresztą nasza koleżanka jest jedną z autorek prac. To też przyczyniło się do tego, że podjęliśmy współpracę z Nonfinito, bo tak naprawdę no to też była taka podstawa, żeby zrobić tą wystawę, więc myślę, że jest to bardzo fajna inicjatywa. Ludzie się przy niej zatrzymują, z zaciekawieniem oglądają wszystkie prace, naprawdę. Ci ludzie są tak uzdolnieni, że jestem pod wrażeniem. I co mogę więcej powiedzieć? No, zachęcamy do tego, żeby oddać swój głos i nagrody będą rozdawane właśnie podczas konferencji pierwszego dnia.
0: I jeszcze bardzo ważne pytanie. No, do kiedy można zagłosować na swoją ulubioną pracę?
2: Tak, można zagłosować do 13 maja, tak naprawdę do końca konferencji. I tak jak wspominałam, nagroda będzie fundowana przez zastępczynię prezydenta miasta Rzeszowa, Krystynę Stachowską. Oczywiście nie zdradzimy, co to są za nagrody, bo jak mogłoby być inaczej. Wszystkiego dowiecie się w swoim czasie, ale mogę zagwarantować, że jest o co walczyć. I tak.
0: I na koniec jeszcze powróćmy do konferencji. Słyszałem także o tej transmisji na żywo. Będzie można obejrzeć konferencję w sposób zdalny.
1: Tak, jest taka możliwość. W końcu konferencja jest ogólnopolska, a miejsca na auli jest trochę mało, przynajmniej w porównaniu do zainteresowania. Jest taka możliwość, na pewno w mediach samego gospodarza miejsca, czyli Uniwersytetu Rzeszowskiego, będzie można, ale także na naszych mediach społecznościowych, które mogę tutaj zachęcić do śledzenia. Zachęcamy do śledzenia naszych mediów Studenci dla Zdrowia na Facebooku oraz Małpa Studenci dla Zdrowia na Instagramie. Tam wszystkie informacje aktualnie wraz ze wszystkimi prelegentami i blokami można zdobyć.
0: A także linkami do formularza.
1: Także linkami do formularza poprzez Linktree.
2: Tak
1: więc zachęcamy do śledzenia. Wszystkie informacje, które dzisiaj padły oraz i więcej można tam znaleźć.
0: 13-14 maja. Aula imienia Królowej Jadwigi, Uniwersytet Rzeszowski, budynek A1, organizowana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów w ramach projektu Studenci dla Zdrowia. Konferencja między normą a autodestrukcją. Sporo występów, nie tylko tych eksperckich, nie tylko tych związanych z mentorami, żywymi przypadkami, o których sobie powiedzieliśmy, ale także tych artystycznych, no i także tych studenckich. Wielu inicjatyw podczas tego drugiego dnia konferencji. Przypominamy, że jeszcze można się zapisać, jeśli ktoś chciałby wygłosić swoje wystąpienie. A konferencja odbywa się pod patronatem Akademickiego Radia Centrum. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę dotyczącą tego, co przed nami, bo będzie bardzo ciekawie. Magdalena Szalwa i Karol Krzyżanowski z NZS-u byli razem z nami. Dzięki.
1: Dziękujemy. Do zobaczenia.
0: A audycję poprowadził Kasper Olesiński. Do usłyszenia.

0: Szef CKE reaguje na wyciek fragmentów formularza maturalnego. Minister energii o przyszłości pakietu obniżającego ceny paliw. Tegoroczne lato może być wyjątkowo gorące przez El Niño. Miriam Lipińska. Właśnie zakończył się pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym, ale zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego krążyły po sieci już od rana. W mediach społecznościowych pojawiły się krótko po 9, czyli tuż po rozpoczęciu egzaminu. I to pomimo zakazu wnoszenia na matury telefonów komórkowych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury i dodaje, że jeśli uda się znaleźć konkretną osobę, która stoi za wyciekiem, jej egzamin zostanie unieważniony. Jakiekolwiek deklaracje o końcu rządowego pakietu paliwowego są przedwczesne, zapewnia minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rząd w ciągu najbliższych dni będzie analizować sytuację na rynkach i na tej podstawie będzie podejmować decyzje. Ale jak zastrzega minister, jej skutki nie zaczną działać z dnia na dzień.
1: Na pewno jeżeli doszłoby do kolejnego przedłużenia lub nie, to jest oczywiście wspólna decyzja na czele z samym premierem, to będzie to pewnie na okres pewnie 2 tygodni. Tak nadal chcemy utrzymywać ze względu na dynamikę sytuacji międzynarodowej.
0: Na razie rządowy pakiet obniżający ceny benzyn i diesla został przedłużony do połowy maja. Polski Komitet Olimpijski rozpoczął procedurę wypowiedzenia umowy sponsorskiej firmie Zonda Krypto. To po tym, jak przelew od giełdy kryptowalut z końcem kwietnia nie trafił na konto PKOL-u, mówi Katarzyna Kochaniak, rzeczniczka PKOL.
2: Ta procedura, którą rozpoczęliśmy 30 kwietnia, zakończy się w połowie czerwca.
0: Na razie neon Zonda Krypto zniknął z fasady siedziby komitetu, podobnie jak wcześniej pieniądze klientów z konta firmy. A do rozliczenia pozostają konkretne kwoty, m.in. dla olimpijczyków z Mediolanu i Cortina d'Ampezzo. Na pieniądze czekają też związki sportowe.
2: Zostały nam jeszcze 4 związki, wobec których mamy jeszcze swoje zobowiązania. Z każdym z nich negocjujemy, szukamy tych sponsorów, żeby te wszystkie zobowiązania, które nam jeszcze zostały, pokryć. Prezes chciałby to zrobić do końca kadencji.
0: Wśród związków czekających na pieniądze od sponsora jest związek gimnastyczny. Niewykluczone, że tegoroczne lato będzie rekordowo upalne, przewidują meteorolodzy. To za sprawą wiatrów na Oceanie Spokojnym, które przestają wiać, przez co woda w Pacyfiku robi się coraz cieplejsza, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspert dodaje, że przez rosnącą temperaturę oceanu w tym roku jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnego zjawiska pogodowego, czyli Super El Niño.
3: To oznacza, że jesteśmy w okresie najgorętszym obserwowanym od lat 80. Oceany są coraz cieplejsze. No i w tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
0: Pojawienie się Super El Niño przyniesie wzrost temperatury. Może także wywołać potężne ulewy w Kalifornii i dotkliwe susze w Afryce czy Australii. Ale w Europie skutki zjawiska będą mniej odczuwalne. I na koniec zmieniamy temat. Warszawski neon księgarnia MDM z 1976 roku został wpisany do rejestru zabytków. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon został zdemontowany podczas remontu elewacji, ale po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych

0: Konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce. Na termometrach dziś maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 25 w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie, do 27 na Mazowszu. Na północy pogoda już się psuje, tam sporo chmur i przelotny deszcz, ale w pozostałych regionach jeszcze słonecznie.
1: Radio Centrum.
2: Reklama.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja, Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej.
8: Dla mnie, zatańczysz teraz dla mnie.
7: 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe Miasteczko, Autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Dżem, Mysłowic, Kasperczyk, White 2115, Miu, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Bambi, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
9: Nowiny. Jedyny dziennik na Podkarpaciu z największym dodatkiem sportowym w regionie. Kupuj poniedziałkowe nowiny. Prawdziwy kibic powinien wiedzieć, co wydarzyło się w weekend na boiskach i stadionach, a także w innych dyscyplinach sportowych. Wyniki, relacje, zdjęcia, wywiady. Od ekstraklasy do B-klasy. Z poniedziałkowymi nowinami Sportowy 24. Największy dodatek o sporcie. Pamiętaj, fan sportu kupuje poniedziałkowe nowiny.
2: Reklama.
1: Strefa radioaktywna.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi,

0: Radio Centrum.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
0: Strefa radioaktywna.

Akademickie Radio Centrum Politechniki Rzeszowskiej. FM.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
6: Strefa radioaktywna.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: zmiecimy wszystko.
1: Za maturzystami pierwszy egzamin z języka polskiego, podsumowanie majówki na drogach i górskich szlakach i spory zastrzyk finansowy dla ratowników wodnych w jednym regionie. Miriam Lipińska. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdy Durkę, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnie.
2: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
3: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadanie mam dobrze. Wszystkie.
4: Dużo lektur przewidziałam, na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
5: Fajne lektury, liczyłem na Lalkę, była Lalka, przyjemna matura.
2: Nawet nie była taka trudna, może próbna była troszeczkę łatwiejsza. Jak ktoś się przygotował, to na pewno dał sobie radę.
6: Tematy były bardzo fajne i uważam, że lektury były również trafione.
1: Jutro egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Ratownicy TOPR podsumowali tegoroczną majówkę w górach. W tym czasie pomogli 22 turystom. Pierwsza interwencja była konieczna już 1 maja przed południem. Samotny turysta utknął na stromym, śnieżno-skalnym terenie w rejonie Wielkiej Turni. Ratownicy musieli użyć technik linowych, potem ewakuowali mężczyznę śmigłowcem do Zakopanego. Tego samego dnia pomocy wymagali także m.in. turyści na szlaku Narysy. Równie pracowite były też dwa kolejne dni, a w akcjach wielokrotnie potrzebny był śmigłowiec. TOPR podkreśla, że mimo wiosennej pogody w dolinach, w wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. Mamy też podsumowanie długiego weekendu na drogach. Od czwartku do wczoraj doszło do 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Policjanci złapali też ponad 1300 pijanych kierowców. Szymon Hołownia jest pewien, że żadnego wniosku o uchylenie mu immunitetu nie będzie, bo w sprawie afery Collegium Humanum jest niewinny, przekonuje poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. To po medialnych doniesieniach o szykowanym wniosku o uchylenie immunitetu Hołowni, ale też europosła Michała Koboski.
7: Hołownia w sprawie Collegium Humanum jest po prostu niewinny. Podobnie jak w dobrej wierze pewnie na Collegium Humanum studiowała pani minister Aleksandra Gajewska, były minister Sługocki, no Jacek Sutryk nawet zdaje się z tego, co wiem, to ma akt oskarżenia. Natomiast no i Hołownia, i Kobosko w mojej ocenie w tej sprawie są po prostu niewinni.
1: Na Collegium Humanum miało dochodzić do załatwiania dyplomów bez udziału w zajęciach. Hołownia przyznaje, że rozważał studia na tej uczelni, ale zapewnia, że ich nie podjął. A rektora placówki nie zna i nie miał z nim kontaktu. Kujawsko-Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe dostanie 1 000 000 złotych na nowy sprzęt. Część środków pochodzi z puli przeznaczonej na ochronę ludności, tłumaczy wojewoda Michał Sztybel.
8: Jest możliwe finansowanie następujących zadań, czyli utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników, utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego czy prowadzenie dokumentacji.
1: W ubiegłym roku ratownicy wodni mogli liczyć na wsparcie w wysokości połowy tegorocznej sumy, czyli na 500 000 złotych. Do końca dnia przelotny deszcz możliwy na północy i północnym zachodzie, a na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 25 w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie do 27 na Mazowszu i Śląsku.
9: Radio Centrum.
10: Reklama.
11: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
12: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. Dwa dni, cztery sceny, ponad 40 artystów. Wesołe Miasteczko, Autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Dżem, Mysłowic, Kacperczyk, White 2115, Miu, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Bambi, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
10: Reklama.

0: idzie załamanie pogody. Początek już jutro. Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o obronności. Jest data. Koniec wyjątkowo długiego sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Miriam Lipińska. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
0: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tam w kolejnych dniach dotrze chłód i deszcz. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
2: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
0: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka. Na jeden z wybranych tematów – wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
3: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
0: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Jest list gończy za adwokatem od trumien na kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie została go w miejscu zamieszkania. Zmieniamy temat. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Od dziś ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzeczniczka Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
4: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
0: Kolejka ponownie ruszy 22 maja. Wieczór i noc deszczowe na północy. Jutro w ciągu dnia parasole przydadzą się też na zachodzie kraju, ale w pozostałych regionach jeszcze słonecznie. A termometry pokażą jutro od 15 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce, 24 na Opolszczyźnie, do 27 na Mazowszu i w Małopolsce.
5: Radio Centrum.
6: Magazyn Sportowa Dogrywka. Witam bardzo serdecznie. Maciej Dziedzic. Tradycyjnie w poniedziałek o tej porze zapraszam na podsumowanie najważniejszych sportowych wydarzeń tego dłuższego majówkowego weekendu. Działo się naprawdę sporo, ale jak to ostatnio często niestety w podkarpackim sporcie bywa, nie zawsze wiele dobrego. Chodzi mi oczywiście o wyniki sportowe. Porozmawiamy m.in. o walce o medale w rozgrywkach siatkarskich. Powiemy o żużlu i też tradycyjnie zajrzymy na boiska piłkarskie. Zostańcie z nami, wracamy już za chwilę.

plany były zupełnie inne, ale deweloper z Rzeszów musi zadowolić się srebrnym medalem w rozgrywkach Tauron Ligi. Myślę, że słuchali Państwo transmisji naszej z tego finałowego meczu z PGE Budowlanymi Łódź, a jeśli nie, to oczywiście byli na trybunach hali imienia Jana Strzelczyka, bądź oglądali w telewizji, bo wszystkie oczy w minioną środę zwrócone były właśnie na Rzeszów, gdzie rozegrano piąty mecz finałów Tauron Ligi. Aż pięciu spotkań potrzeba było do wyłonienia zwycięzcy. Wcześniej dwukrotnie w meczach domowych triumfował Developers, dwukrotnie w meczach domowych triumfował zespół PGE Budowlanych Łódź, więc wszystko rozstrzygnęło się w piątym meczu. Niestety z perspektywy rzeszowskich kibiców znacznie lepiej w tym meczu radziły sobie siatkarki z Łodzi. Grały pewniej, grały odważniej, wygrały dwa pierwsze sety. W trzecim deweloper zanotował zryw i była jeszcze nadzieja na to, że uda się uratować to spotkanie, ale niestety w czwartej partii znów górą PGE Budowlani Łódź i to ten zespół zdobył pierwsze w historii złote medale. Na otarcie łez rzeszowiankom pozostało srebro. Srebro, które już tutaj myślę, że nikogo tak do końca nie cieszy, choć zawsze ze srebrnym medalem jest tak, że ten sukces dociera gdzieś po czasie, bo długi sezon, ciężki. Marzenia były inne, plany były inne. Oczywiście tym głównym planem było zdobycie po raz drugi z rzędu mistrzowskiego tytułu. Stało się inaczej, taki jest sport. Po raz szósty w historii, uwaga, szósty w historii Developers Rzeszów ze srebrnym medalem. Sporo było łez, natomiast myślę, że no z biegiem czasu ten sukces zostanie doceniony. To, co warto na pewno, drodzy Państwo, podkreślić, to fakt, że drużyna z Rzeszowa tak naprawdę od 8 lat nie schodzi z podium Mistrzostw Polski. Naprawdę kawał historii. Najpierw 2019 rok i brązowy medal, później szereg tych srebrnych krążków, złoto w poprzednim sezonie, no i teraz znów srebro. Dla wielu siatkarek był to ostatni mecz w barwach Developersu, dla niektórych ostatni mecz w ich karierze, między innymi dla Laury Heyrman, która reprezentowała barwy rzeszowskiej drużyny, ale też chociażby dla Bruny Honorio, która wystąpiła po przeciwnej stronie siatki, a przecież przez kilka sezonów występowała właśnie w drużynie z Rzeszowa, więc ten mecz był takim zwieńczeniem historii. Czekamy, co będzie dalej, jak będzie kształtował się ten skład. Myślę, że jeszcze w naszych magazynach będzie sporo analiz tego, co wydarzyło się w minionym sezonie i dlaczego nie udało się obronić złotego medalu wywalczonego przed rokiem. Fakty są takie, że Developers Rzeszów wicemistrzem Polski. O brązowy medal wciąż walczy Asseco Resovia Rzeszów, choć wydawało się, że ta walka zakończy się wczoraj. Rzeszowianie w czwartek przegrali drugi mecz z PGE Projektem Warszawa w rywalizacji, przypomnę, do trzech zwycięstw. Zrobili to w niestety bardzo słabym stylu, w pewnym takim, w atmosferze, można chyba śmiało powiedzieć, zamieszania, złości i nieporozumień, natomiast na linii zawodnik, drużyna, trener, to chyba trzeba też podkreślić, natomiast no, pojechali do Warszawy, przegrali dwa pierwsze sety, wydawało się, że PGE Projekt Warszawa w tym trzecim meczu rozegranym wczoraj ma już na wyciągnięcie ręki brązowy medal, ale stało się inaczej. Rzeszowianie byli w stanie odwrócić losy rywalizacji. Wygrali do 22, do 18 i do 12 w tiebreaku, a więc przedłużyli rywalizację. W środę zespoły powrócą do Rzeszowa, do hali na Podpromiu. Jeśli Resovia wygra, będzie 2 do 2 i piąty decydujący mecz w Warszawie. Jeśli wygra PGE Projekt, to odbierze złote, przepraszam, brązowe oczywiście medale. No, to, co warto podkreślić, to ten zryw rzeszowian, bo wydawało się, że oni są naprawdę w beznadziejnej sytuacji, że są już rozbici mentalnie, że coś tam nie gra już. No i udało się poderwać do walki. Bardzo dobre wejście zanotował Jakub Budzki, który tak naprawdę 2,5 seta zdobył, 17 punktów, dostał statuetkę MVP. No i on został takim cichym bohaterem rzeszowian w tym pojedynku, aż przypomniały się jeszcze mecze z sezonu 2009-10, kiedy skłócona, skonfliktowana wtedy z trenerem Trawicą drużyna przegrywała w meczu o brązowy medal z Aksą Kędzierzyn-Koźle 0-2, także w trzecim meczu przegrywała 0-2 i bodaj 18-23 i seria zagrywek Grzegorza Kosoka Resovia odwróciła losy rywalizacji, wygrała ten trzeci mecz, wygrała mecz czwarty, wygrała już bez problemu.
mecz numer 5 i zdobyła brązowe medale. Oby ta historia się, drodzy Państwo, powtórzyła. Bardzo byśmy tego chcieli, bo tutaj ten brązowy medal, myślę, że byłby odebrany z szacunkiem po tym, jak w tych ostatnich latach wyglądała walka o medala z Ekoresowi. I też jest to oczywiście przepustka do Ligi Mistrzów, może już nie tak elitarny, ale każdy chce nadal grać się w tychże rozgrywkach. Będziemy śledzić, drodzy Państwo, to, co będzie działo się w najbliższą środę w hali na Podpromiu. Na pewno w naszych magazynach też pojawią się analizy. No i zobaczymy, ściskamy kciuki, żeby jednak ten brązowy medal był dla siatkarzy AS Ekoresowi Rzeszów, że ten zwrot, ta walka, to serce do walki, które pokazali w Warszawie, nie pójdzie na marne i że zagramy na pełnym dystansie 5 spotkań i ostatecznie rzeszowianie zdołają ten brąz wywalczyć. Za to ściskamy mocno kciuki. Króciutka przerwa i za chwilkę zajrzymy na piłkarskie boisko.

Tak, jak obiecałem przed przerwą, zaglądamy teraz w sportowej dogrywce na boiska piłkarskie. Najpierw tradycyjnie Betclic, pierwsza liga i tutaj nie ma dobrych wieści. Niestety ani z obozu Stali Mielec, ani z obozu Stali Rzeszów. Oczywiście znacznie bardziej istotne znaczenie miał pojedynek Stali Mielec z Miedzią Legnica. Wyjazdowy mecz drużyny, która walczy o utrzymanie i Stal tutaj rywalizowała dzielnie. Długo trzymała się blisko, tak powiedzmy, faworyta, ale w 70 minucie Córdoba dał prowadzenie Miedziowym i ostatecznie 3 punkty zostały w Legnicy. Nie zdołała Stal odpowiedzieć żadną bramką, mimo że kilka okazji było. No to ostatecznie 3. porażka stała się faktem i sytuacja wciąż niełatwa w tabeli, bo Mielczanie zajmują 15 miejsce. To jest wprawdzie miejsce bezpieczne. Ale 16 Górnik Łęczna, który jest już pod kreską, traci do Stali tylko 2 oczka. 4 punkty traci z Nitrzy Pruszków, więc musi się bardzo pilnować Stal Mielec w tym korespondencyjnym pojedynku z drużyną z Łęcznej, bo już grały ze sobą oba zespoły, nie spotkają się już w bezpośrednim starciu. Natomiast w sobotę o 19.30 zagra Stal u siebie z Puszczą Niepołomice i będzie to absolutny mecz o 6 punktów. I co ciekawe, Puszcza Niepołomice, drużyna dobrze znanego na Podkarpaciu trenera Tomasza Tułacza, jest w bardzo dobrej sytuacji, bo jeszcze zimą była blisko Stali Mielec. Wydawało się, że to te dwa zespoły będą walczyć o utrzymanie. Tymczasem, uwaga, Puszcza Niepołomice ma już 45 punktów i traci tylko 2 oczka do top 6, więc może nawet całkiem realnie zagrać jeszcze w barażach o awans do ekstra klasy, więc historia nieprawdopodobna. Stal Mielec niestety w nie najlepszej sytuacji, ale ma jeszcze wciąż całkiem realne szanse na utrzymanie. Tak jak mówiłem, jeśli Górnik Łęczna w tych 3 pozostałych meczach zgarnie jakieś punkty, no to trzeba będzie odpowiedzieć tym samym. Jeśli nie, no to Stal powinna się utrzymać, natomiast na to nie ma co liczyć. Różne rzeczy się oczywiście w sporcie działy. Trzeba grać swoje i jak to mówią piłkarze bardzo często, to stwierdzenie, przepraszam, gdzieś tam pada, umiesz liczyć, licz na siebie. Zobaczymy, jaka będzie ta końcówka sezonu w wykonaniu piłkarzy Stali Mielec. My wierzymy głęboko, że ten pierwszoligowy futbol w Mielcu, tak zasłużonym dla podkarpackiego futbolu, pozostanie. Wczoraj późnym wieczorem na zakończenie majówki prestiżowy mecz rozegrała Stal Rzeszów, która mierzyła się z liderem tabeli i głównym faworytem do awansu, a więc Wisłą Kraków. Spotkanie obejrzało blisko 5 tysięcy kibiców. Było naprawdę duże święto. Zaczęła Stal bardzo dobrze w pierwszej połowie, spisywała się na miarę oczekiwań, możliwości, prowadziła po trafieniu Szymona Kądziołki, ale w drugiej połowie dominowała już krakowska Wisła. Narzucili swój rytm gry, swoje tempo Wiślacy. Stwarzali od samego początku, od tak naprawdę gwizdka rozpoczynającego drugą połowę swoje warunki. No i ostatecznie strzelili 2 bramki, wywożąc komplet punktów z Rzeszowa. Komplet punktów bardzo przybliżających już do awansu, do ekstraklasy. Tam już tak naprawdę tylko formalność pozostała. Szykują się już na święto w Krakowie w najbliższy piątek, kiedy to zagrają z Chrobrym Głogów. A Stal 39 punktów, 12 miejsce, strata do 6 jest już zbyt duża, więc po raz kolejny ta wiosna zadecydowała o tym, że nie włączy się do walki o awans Stal. Zresztą tak jak często mawiają kibice, nie wiadomo czy rzeczywiście realnie chcą, natomiast tutaj znów tak naprawdę dogrywanie sezonu i pewnie już myślenie o przyszłości, o tym jak będzie wyglądał skład. Wiemy, że spora część tych młodych zawodników, którzy w ostatnich latach stanowili o sile Stali Rzeszów, wybiera inną drogę, przenosi się do ekstraklasy czy też do innych klubów. No i będzie pewnie kontynuację tego projektu już z nowymi twarzami, których coraz więcej widzimy na boisku. Zawodnicy z drużyny U19 CLJ przebijający się do pierwszego składu i otrzymujący szansę debiutu od trenera Marka Zuba. Pozostaje jeszcze 3 mecze. Myślę, że z racji tego, że Stal już nie gra o awans, ani o utrzymanie,
no to tych nowych twarzy pojawi się na boisku jeszcze więcej. Zaglądamy, szanowni państwo, teraz na boiska drugiej ligi. No i tutaj też bardzo ważny pojedynek za naszymi zespołami. Bardzo ważne pojedynki, tak chyba należałoby powiedzieć. Resowia Rzeszów rywalizowała u siebie z KKS-em Kalisz. No i mówiło się gdzieś tam przed tym meczem, że trzy punkty są obowiązkiem. Trzy punkty, które gwarantowałyby już bardzo duży spokój do końca rundy wiosennej i no znacząco przybliżyłyby do pewnego utrzymania Resowie, ale tak się nie stało. KKS Kalisz pokazał ambitny charakter i zgarnął komplet punktów i zwycięstwo dała im tutaj bramka Jelenia z 45 minuty spotkania. Nie zdołała Resowia odpowiedzieć, mimo że okazję ku temu miała. Nie zdołała niestety też wygrać Stalowa Wola, która tylko zremisowała bezbramkowo 0-0 w Zagłębiu Sosnowiec. Mecz, który na pewno był ważny dla obu ekip, debiutował w roli trenera Dariusz Kantor, który przejął drużynę Stali Stalowa Wola, ale ten pojedynek nie ułożył się po myśli jego zespołu, nie było efektu nowej miotły, stare problemy, a więc skuteczność, no i kolejny remis, drodzy państwo, trzeci z rzędu remis Stali Stalowa Wola, a uwaga, siódmy w tej rundzie, 7 spotkań już zremisowali wiosną piłkarze Stali Stalowa Wola i nie jest to imponująca runda w ich wykonaniu, bo wygrali tylko jedno spotkanie, dołożyli do tego jeszcze 3 porażki i w tej chwili są na miejscu barażowym, ale barażowym o utrzymanie na 13 pozycji, nie gwarantującej utrzymania. Jeśli tak to wszystko się zakończy, to będą grali baraż z jednym z zespołów z trzeciej ligi, z drugich miejsc, więc na pewno nie byłby to pożądany tutaj scenariusz. Gdyby trzeba było takie spotkanie grać, też jeszcze nie może być pewna swego, ale jest znacznie bliżej celu Resowia, bo w tej chwili jest na 11 miejscu, ma 3 punkty więcej aniżeli Stalówka, więc 39 oczek. No i będzie tutaj naprawdę jeszcze w tych 4 ostatnich kolejkach gorąco. Mają o co grać nasze zespoły. Niestety szóstka już oczywiście, o której jeszcze niedawno gdzieś tam można było mówić, oddaliła się już zbyt daleko. W tej chwili szóste Podbeskidzie gdzie ma 48 punktów, więc Resowia ma tutaj aż 9 oczek straty i oczywiście musi skupić się na tym, żeby zapewnić sobie szybko już to bezpieczne utrzymanie. Troszkę taka sinusoidalna forma Rzeszowian, a to dobry mecz i pewne zwycięstwo, a to za chwilę porażka z mniej może renomowanym rywalem, bo przypomnę, KKS Kalisz w tej chwili zajmuje miejsce spadkowe 15. Tak samo Stal Stalowa Wola, te problemy, o których wspominałem, bardzo dużo remisów, aż 15 w skali sezonu, no to jest liczba naprawdę bardzo rzadko spotykana, no i też chcielibyśmy, aby sobie tutaj szybciej Stalówka zapewniła to utrzymanie, aby uniknęła tych baraży, zagra teraz u siebie z Sokołem Kleczew i to będzie mecz o przysłowiowe 6 punktów. Nie można go przegrać. Sokół Kleczew jest 14. Ewentualna porażka wpędziłaby już naprawdę duże tarapaty piłkarzy Stalówki. Jeśli chodzi o Resowie, to ta w najbliższej kolejce zmierzy się z Unią Skierniewice, z liderem tabeli, z drużyną, która jest już o krok, nazwijmy to, niespodziewanego awansu do pierwszej ligi. Więc też niełatwe zadanie przed Rzeszowianami, mecz wyjazdowy, no i Unia na pewno będzie chciała sobie już zapewnić bezpośredni awans tym spotkaniem, więc czekamy z niecierpliwością na to, co przyniesie ten najbliższy weekend. Resowia zagra w niedzielę, w piątek rywalizować będzie Stal Stalowa Wola, a my te wyniki dla państwa prześledzimy i przeanalizujemy. W poniedziałek podsumujemy kolejkę. Zapraszam już teraz. Robimy króciutką przerwę, drodzy państwo, i powrócimy jeszcze, żeby przyjrzeć się rywalizacji w rozgrywkach trzecio- i czwartoligowych.

Kontynuujemy nasz piłkarski flash, zaglądamy na boiska trzecioligowe. Tutaj wyniki ciekawe. Większość zespołów z Podkarpacia ma już bardzo spokojną tą końcówkę rundy wiosennej. Jest w środku tabeli, nie gra o żadną stawkę, ani o awans, ani o utrzymanie. O to utrzymanie walczy Sokół Kolbuszowa Dolna. No i właśnie, drodzy Państwo, od tego meczu zaczniemy, bo udało się sprawić taką miłą niespodziankę piłkarzom Sokoła Kolbuszowa Dolna i ugrać jeden punkt w starciu z liderem tabeli Awią Świdnik. Przegrywali od 13 minuty po trafieniu Zubera 0-1 Kolbuszowianie, ale kilka chwil później pięknym strzałem tuż zza pola karnego odpowiedział Serwiński, doprowadzając do remisu, i taki rezultat utrzymał się do końca. Ucieszyli się nie tylko w Kolbuszowej Dolnej, natomiast także na pewno ucieszyli się w Ostrowcu Świętokrzyskim i w Chełmie, bo zespoły z tych miast rywalizują o bezpośredni awans z Awią Świdnik. O tabeli może powiem za chwilę. Na razie sprawdźmy jeszcze inne wyniki z udziałem naszych podkarpackich drużyn. Stal Kraśnik dość niespodziewanie pokonała Wisłokę Dębica. Drużyna pogrążona w kryzysie od wielu, wielu tygodni, na początku organizacyjno-finansowym, teraz też sportowym, prowadzona przez trenera Szymona Szydełko od nie tak dawna, tym razem pozbierała się i sprawiła miłą niespodziankę, zaskakując Wisłokę Dębica i przerywając bardzo dobrą serię tej drużyny w meczach wyjazdowych. Swój mecz prestiżowy bardzo przegrała Skrze Ostrowiec Świętokrzyski Siarka Tarnobrzeg, chociaż naprawdę starcie było wyrównane. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy do siatki trafiali najpierw Majewski dla Krzo, a potem Mróz dla Siarki. I druga połowa zapowiadała się niezwykle ciekawie. Ostatecznie Majewski po raz drugi trafił do siatki i dzięki temu Krzo wygrało 2-1. W niedzielę późnym popołudniem przegrał swój pojedynek zespół z Lubaczowa, Pogoń Sokół, która mierzyła się u siebie z Podlasiem Biała Podlaska, i tutaj padł rezultat 1-3. Teraz o tej tabeli, no powiem o czołówce, bo tam bardzo ciekawie. 64 punkty Awia Świdnik, 62 Krzo Ostrowiec, 59 Chełmianka. Przypomnę, pierwszy zespół awansuje bezpośrednio. Zespół z drugiego miejsca zagra w barażach najpierw z drużyną z innej grupy trzeciej ligi, a później ewentualnie z tymi drużynami z miejsc barażowych w drugiej lidze. Oby nie było to, nie były to zespoły z Podkarpacia, ani Resowia, ani Stalowa Wola. Natomiast jeśli chodzi o pozycję naszych podkarpackich drużyn w rozgrywkach trzecioligowych, tutaj Wisłoka Dębica 44 punkty, 9 miejsce, na 10 pozycji Siarka Tarnobrzeg 42 punkty i na 11 miejscu Pogoń Sokół Lubaczów też 42 punkty. Sokół Kolbuszowa Dolna w tej chwili pod kreską 25 oczek, i o ile ten remis z Awią jest naprawdę dobrą informacją, o tyle gorszą jest fakt, że swój mecz wygrały rezerwy Krakowi, które są przed Sokołem Kolbuszowa Dolna, które są tym celem do prześcignięcia, bardzo przybliżającym do utrzymania. Krakowia 2 rywalizowała ze Spartą Kazimierza Wielka z outsiderem rozgrywek, no i nie mogła nie wygrać tego meczu. No i rzeczywiście 3 punkty po długiej, długiej przerwie od ostatniej wygranej zgarnęli młodzi piłkarze z Krakowi, więc tutaj no będzie musiała sporo napocić się drużyna z Kolbuszowej. Ma 5 kolejek do odrobienia, 4 punkty do Krakowi. Terminarz niełatwy, no ale tutaj pozostaje wierzyć i grać do końca. Nic innego już drużynie trenera Sławomira Szeligi nie zostało. No i drodzy Państwo, teraz zaglądamy jeszcze na boiska czwartoligowe. Tutaj czołówka punktuje bardzo solidarnie i regularnie. Izolator Boguchwała rozpoczął majówkę już w środę, rywalizując z Karpatami Krosno, i po bardzo ciekawym meczu piłkarze z Boguchwały zwyciężyli 3-1. Bramki zdobywali Bieniek, Marciniec i Gajdek, odpowiedział Alessandro Jimenez. I ten ciekawy pojedynek przyniósł kolejne 3 punkty drużynie z Boguchwały, która jest wiceliderem tabeli. No ale jeszcze o stawce za chwilkę, na razie inne rezultaty, bo też działo się dużo w czołówce. Ważne punkty zgarnął Iglopol Dębica, pokonując 2-1 Sokoła Nisko. Też istotną wygraną odniósł zespół Stali Łańcut, triumfując 2-1 w Przemyślu z tamtejszą Polonią. KS Wiązownica przegrała 1-2 z Błękitnymi Robczyce, decydujący gol Grzegorza Gawle padł w 86 minucie spotkania. Prestiżowy pojedynek lokalnych rywali Czarnych Jasło i Ekobol Stali Sanok zakończył się remisem 1-1. Stal Gorzyce przegrała 0-1 z Kosmosem Nowotaniec. Błażowianka Błażowa uległa Wisłokowi Wiśniowa 1-3. ŁKS Łowisko przegrał 0-3 z Legionem Pilzno, zaś lider z Jarosławia triumfował wcale niełatwo z LKS-em Dżeluśnica 1-0 po trafieniu Wojciecha Rejmana.
W tabeli na czele JKS Jarosław 68 punktów, 9 oczek mniej ma drugi Izolator Boguchwała, 59 punktów, 54 trzeci Iglopol, 53 mają Kosmos Nowotaniec i Stal Łańcut. I na pewno bardzo ciekawa walka będzie o to drugie miejsce premiowane grą w barażach. Przypomnę, zwycięzca ligi awansuje bezpośrednio, a tutaj zespół z miejsca drugiego będzie mieć jeszcze szansę w meczach barażowych. Pod kreską w tej chwili Wisła Gwiśniowa, ŁKS Łowisko, LKS Szelusznica, Stal Gorzyce i pogodzona już ze spadkiem Błażowianka. Nie może być pewny swego także zespół Błękitnych Robczyce. No i zobaczymy, bo też jeszcze blisko gdzieś tam tych drużyn będących w niepewnej sytuacji. Kobal, Stal Sanok, Czarni Jasło czy Sokół Nisko. Rywalizacja w czwartej lidze w końcówce sezonu zapowiada się na bardzo, bardzo ciekawą.

Wracamy na antenę. Drodzy Państwo, przypomnę, że słuchacie audycji Sportowa Dogrywka. Teraz czas, aby zajrzeć na arenę żużlową. Zaczynamy od Selfast Wilków Krosno, które miały coś do udowodnienia swoim kibicom po nie najlepszym początku sezonu. Tym razem jechali u siebie i chcieli pokazać ten pełny potencjał, który stawia ich w roli faworyta ligi. No i rzeczywiście pojechali naprawdę dobrze, pokonując pilską Polonię 57-33. Inna sprawa, że no zwycięstwo z Beniaminkiem było tak naprawdę, choć nie lubię tego słowa, ale trzeba go chyba użyć, obowiązkiem w tym pojedynku, no ale kontrolowali mecz od samego początku krośnianie, jechali równo dobrze. Na uwagę zasługuje z pewnością postawa Tobiasza Musielaka, który zdobył 14 punktów, jeden bonus. Markus Birkemose, zawodnik U24, wokół którego było sporo wątpliwości, też pokazał się ze świetnej strony, notując 11 oczek i jeden bonus. Równo pojechali Robert Chmiel i Jason Doyle. Nieco gorzej wypadł po raz kolejny jadący bez błysku od początku sezonu Amerykanin Luke Baker, który był stawiany na jednego z liderów drużyny. Niezła postawa Radosława Kowalskiego w formacji juniorskiej. Po drugiej stronie tylko Benjamin Basso i Matthias Nielsen trzymali tutaj ten wynik dla drużyny z Piłu. Ostatecznie przekonujące zwycięstwo Krośnian i duża radość na stadionie przy Legionów. Też dwa mecze w ostatnim tygodniu mają ze sobą żużlowcy Stali Rzeszów. Niestety w obu przypadkach były to mecze przegrane, wyjazdowe starcia, najpierw z PSŻ-tem Poznań, a teraz w sobotę z Improrowem Rybnik. 47-42 przegrali rzeszowianie. Mecz taki trochę nierówny, szarpany. Sporo upadków, sporo przerw, defekty na prowadzeniu, tasowało się to wszystko. Były nadzieje na naprawdę dobry rezultat, długo utrzymywał się wynik remisowy, no ale finalnie rzeszowianie wyjechali z Rybnika z niczym. Jedyne co myślę, że jest ta szansa na przysłowiowego bonusa, na lepszy rezultat w dwumeczu, bo będą gościć jeszcze teraz rzeszowianie u siebie. Improrow Rybnik za kilka tygodni, no i tam też myślę, że trzeba będzie pojechać bardzo dobrze i ten bonus zgarnąć, bo on będzie niezwykle istotny w kontekście tabeli. Jeśli chodzi o zdobycze punktowe, niestety tutaj tylko dwóch zawodników tak naprawdę seniorskich wyróżniało się niezłą jazdą. Był to Rasmus Jensen, który zdobył 11 punktów i jeden bonus. Nie najgorzej pojechał także Oskar Pfeiffer, chociaż on zaliczył tutaj upadek w swoim czwartym wyjeździe na tor i później już do biegów nominowanych nie wyjechał, co na pewno może martwić. Plusem też postawa Franciszka Majewskiego, który zdobył 8 punktów, 1 bonus, notując 2 trójki w końcówce meczu, więc Franek naprawdę tutaj zrobił swoją robotę. Zawodzi całkowicie druga linia, po raz kolejny bardzo słaby występ Andreasa Jagera, który nie tylko nie punktuje, ale też doprowadza kibiców do wściekłości swoją jazdą. Przeciętnie znów wypadł Anders Rowe, nic też nie wniósł wielkiego. Ten wypożyczony z Betar Sparty Wrocław Łotysz Francis Gust, ci zawodnicy jadą bardzo, bardzo, bardzo przeciętnie. Też sporo rotacji stosuje menedżer Krzysztof Kasprzak i to wszystko się tasuje, nikt nie łapie na razie płynności, ale też no, nie dziwię się doświadczonemu żużlowcowi, obecnie menadżerowi Stali, że szuka tutaj, próbuje zawodników pobudzić, znaleźć tego, który będzie gwarantem punktów w tych meczach wyjazdowych. Niestety żaden z zawodników drugiej linii nie przywoził tych punktów, słabo wypadł nawet Mateusz Szczepania, który w Rybniku zdobył tylko 3 punkty, a przecież w tych meczach domowych naprawdę Szczepania gradził sobie całkiem, całkiem dobrze, więc to jest myślę spore rozczarowanie. Jeśli chodzi o tabelę, po 4 kolejkach w zmaganiach w Metalkas drugiej ekstralidze żużlowej liderem niepokonana Polonia Bydgoszcz na drugim miejscu sensacyjnie z 3 zwycięstwami, przepraszam, z 2 zwycięstwami i 2 remisami. Orzeł Łódź na miejscu 3, Wilki Krosno, na 4 Polonia Piła, na 5 PSŻ Poznań, na 6 Stal Rzeszów, a za nią Row Rybnik i chyba największa na razie niespodzianka in minus tego sezonu, a więc drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego. No i szanowni Państwo, jeszcze jedne informacje tutaj. Niestety nie są to dobre wieści. Nadzieja była do końca, ale ostatecznie po roku pobytu z rozgrywkami Orlen Basket Ligi żegnają się koszykarze miasta Szkła Krosno, którzy przegrali w miniony weekend po walce pięknej, ambitnej do ostatniej minuty meczu z Kingiem Szczecin 85-88.
No i to oznacza, że już stracili nawet matematyczne szanse na utrzymanie w elicie, że za rok niestety znów zobaczymy ich w rozgrywkach pierwszoligowych, a Podkarpacie koszykarskie zostanie bez ekstraklasy. Szkoda, oby tylko na rok, oby szybko udało się tutaj koszykarzom, czy to z Krosna, czy z Łańcuta, a może Resowi Rzeszów wrócić do Orlen Basket Ligi. Z taką nadzieją zostawiam Państwa na koniec tej audycji. Dziękuję bardzo serdecznie. Był z Wami Maciek Dziedzic. Do usłyszenia.

0: W majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99 zł, bez zmian w stosunku do majówki olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o ciśnienia Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z e-petrol.pl.
1: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
0: Delikatnie natomiast tanieje autogaz, ale to paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Uczniowie zadowoleni, zaskoczeń nie było. Za nami pierwszy dzień egzaminów dojrzałości, matura z języka polskiego. Test historyczno-literacki sprawdzał znajomość lektur takich jak Antygona, Ferdy Durkę czy Lalka. Tematami rozprawek do wyboru były wpływ pracy na człowieka lub znaczenie postrzegania nas przez innych ludzi. Matura była prosta, podsumowuje polonistka Aneta Maciejczyk.
2: Do przemyślenia był temat wypracowania, moim zdaniem ten drugi. Ciekawy, ale wymagający takiego zastanowienia się. Ten pierwszy temat w porównaniu z drugim był taki bardziej oczywisty, tak mi się wydaje. Nawet na podstawie tych fragmentów załączonych do zadań, moim zdaniem zdający daliby radę.
0: Niestety w trakcie egzaminu w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak, jak mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
3: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
0: A ja jeszcze tylko dodam, że jutro sprawdzian umiejętności z matematyki. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał ranić nożem dwie osoby w Poznaniu. Był ścigany w całym mieście, wpadł po południu. Jest podejrzany o atak, do którego doszło wieczorem na osiedlu maltańskim, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
4: Na terenie ogródków działkowych przy ulicy Warszawskiej miało dojść do incydentu z użyciem noża bądź też maczety. Dwóch mężczyzn, którzy zostali ranni w ręce, zostali zabrani przez pogotowie do szpitala.
0: Poszkodowani mężczyźni nie są w stanie zagrożenia życia, nie współpracują z policją, oboje mają kartoteki w policyjnych rejestrach. Do rejestru natomiast zabytków wpisany został warszawski neon księgarnia MDM z 1976 roku. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon zdjęto podczas remontu elewacji. Po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce. We wtorek nie zabraknie chmur, słońca mniej. Spodziewajcie się za to deszczu na północy i zachodzie, a w pasie od Dolnego Śląska po Warmii i Mazury możliwe burze. W ich trakcie, a także na południu kraju silny wiatr. Najcieplej na Podkarpaciu, tam nadal niemal lato, bo 28 stopni. Z kolei nad morzem tylko od 10 do 12.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem 4. Magdalena rozpocznie turniej od meczu z Tatianą Marią, natomiast Magdalena Fręch od starcia z Aleksandrą Jalu. Świątek triumfowała w Rzymie 3 razy ostatnio w 2024 roku. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Danielle Collins. Tytuł będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini. Dawid Kroczek został nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Zastąpił zwolnionego w niedzielę Łukasza Tomczyka. Kroczek, który skończył właśnie 37 lat w Ekstraklasie, prowadził jedynie Krakowie, a ostatnio najpierw był w Częstochowie asystentem Marka Papszuna, a po jego odejściu do Legii pracował w pionie skautingu. Tydzień temu Bayern Monachium zapewnił sobie kolejne mistrzostwo Niemiec, a teraz poznaliśmy nowego mistrza Włoch. Tytuł na 3 kolejki przed końcem wywalczył Intermediolan Piotra Zielińskiego. Robert Lewandowski i FC Barcelona muszą jeszcze poczekać. Michał Waszkiewicz.
6: Inter w tym sezonie we Włoszech grał najrówniej. Końcówkę miał piorunującą i wygrywający z Parmą 2-0 zapewnił sobie 21. mistrzostwo w historii. Kibice od razu po meczu wyszli na Piazza Duomo świętować.
7: Felicitacji.
6: Jestem taki szczęśliwy, wygrywamy mistrzostwo po 2 latach przerwy. Zasłużyliśmy na to, dlatego teraz świętujemy. Celebrujemy, bo to unikatowe uczucie, zwłaszcza po trudnym ostatnim roku.

0: Coś wspaniałego, coś wspaniałego. Każde mistrzostwo smakuje tak jak za pierwszym razem. Warto zaznaczyć, że duży udział w mistrzostwie Interu miał Piotr Zieliński, który rozgrywa znakomity sezon. W Hiszpanii już wczoraj mogła świętować FC Barcelona, ale Real Madryt swój mecz wygrał. Dlatego może zrobić to w niedzielę w meczu z Realem.
1: A dziś w La Liga zakończenie 34. kolejki w ostatnim meczu tej serii gier walczące o utrzymanie Sevilla podejmie o 21:00 Real Sociedad.
2: Radio Centrum.
3: Reklama.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

0: Tragedia w Lipsku. W pieszych wjechało auto, są ofiary śmiertelne. Nagła zmiana w pogodzie, burze, deszcz, miejscami chłodniej. 20 zł za parkowanie pod szpitalem. Taki cennik w Poznaniu. Marcin Krzemiński. Na początek dramatyczne doniesienia z Lipska w Niemczech. Ludzi wjechał tam samochód. Na tę chwilę wiadomo, że nie żyją dwie osoby, a co najmniej 8 może być rannych. Do wypadku doszło w strefie dla pieszych w pobliżu Augustplatz. Niemieckie media przekazują, powołując się na świadków, że samochód wjechał w grupę ludzi z prędkością nawet 80 km na godzinę. Przed chwilą policja poinformowała, że sprawca wypadku został zatrzymany i nie stanowi już zagrożenia, ale nie poinformowała o jego tożsamości ani motywach działania. W pogodzie idzie spora zmiana. Po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się chłodniej. Pojawią się też burze. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury trzeba się od jutra liczyć z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
1: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
0: Kraj podzieli się na chłodniejszą północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni i cieplejszą południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Pogoda chwilowo uspokoi się dopiero w weekend. 20 zł za godzinę parkowania mają płacić pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Chodzi o teren, uspokoi się do

0: Bartosz Sobański, rzecznik szpitala. Zdaniem placówki dzięki opłacie rozwiąże się problem korkowania parkingu, który mieści tylko 50 pojazdów. Prawdopodobnie w piątek Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE i w ciągu najbliższych dni lub tygodni otrzyma zaliczkę z programu w wysokości 6,5 miliarda euro. Minister finansów Andrzej Domański potwierdził to dziś w Brukseli. Domański przyznał, że jest dumny z tego, że Polsce udało się wynegocjować bardzo dobre warunki umowy SAFE, a także obniżyć koszty finansowania modernizacji armii. A już jutro na posiedzeniu rząd zajmie się m.in. projektem wprowadzającym bon senioralny. Ministrowie rozpatrzą też propozycję zakładającą na przykład uproszczenie rachunków za energię dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka, obchodzony 4 maja. W tym dniu przypada wspomnienie świętego Floriana, patrona strażaków.
1: Zastępca dowódcy JRG 1 w Radomiu. Służę 17 lat. Strażakiem chciałem zostać w sumie od dziecka, chyba jak większość młodych ludzi. Oglądałem bajki, filmy o superbohaterach. No i gdzie lepiej być bohaterem niż w straży pożarnej, gdzie możemy pomagać ludziom każdego dnia.
0: Mówi starszy kapitan Tomasz Bryśkiewicz. Wszystkim strażakom składamy oczywiście serdeczne życzenia. Nad morzem jutro do 12 stopni, na zachodzie do 20, a na Podkarpaciu nawet 28. Słońca nieco mniej, może padać deszcz na północy i zachodzie, a w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Kujawy, Warmię i Mazury możliwe burze.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Stefan Horngacher wraca do Polski. Austriacki trener będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. Jak informuje PZN, Horngacher ma, tu cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych w latach 2016-2019. Pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. dwa medale igrzysk w Pjongczangu, złoto wywalczył w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna. Iga Świątek wróciła na trzecie miejsce w światowym rankingu tenisistek i przygotowuje się do turnieju w Rzymie. A lider rankingu tenisistów, Jannik Sinner, właśnie ustanowił nowy rekord, wygrywając 5 turniejów rangi Masters z rzędu. Michał Waszkiewicz.
3: W listopadzie Paryż, a w tym roku najpierw Indian Wells, potem Miami, następnie Monte Carlo i teraz Madryt. Jannik Sinner wygrał 5 tysięczników z rzędu jako pierwszy tenisista w historii. Jeśli wygra teraz w Rzymie, to jako drugi w historii po Nowaku Dżokowiczu skompletuje triumfy we wszystkich 9 turniejach Masters. Oczywiście triumf w Hiszpanii umocnił Włocha na pierwszym miejscu w rankingu. U pani niezmiennie prowadzi Aryna Sabalenka, a Iga Świątek od dziś jest trzecia, mimo niepowodzenia w Madrycie, bo jeszcze więcej punktów straciła tam Coco Gauff. Dobrze, tyle że w dużo mniejszych turniejach spisali się Katarzyna Kawa i Hubert Hurkacz. Polka wygrała imprezę w Chinach, a Hubi w Cagliari przegrał dopiero w finale. Teraz światowa czołówka rozpocznie jutro rywalizację w Rzymie. To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszymowym French Open.
2: O czym mówił Michał Waszkiewicz. Zaledwie 19-letni Paul Sexas, okrzyknięty cudownym dzieckiem kolarstwa, wystartuje w tegorocznej edycji Tour de France i zostanie najmłodszym od prawie 90 lat kolarzem na trasie Wielkiej Pętli. Gospodarze pokładają w nim duże nadzieje. Ostatnim Francuzem, który wygrał najsłynniejszy wyścig na świecie, był Bernard Hinault w 1985 roku. W kwietniu utalentowany kolarz wygrał wyścig dookoła kraju Basków, triumfował w klasyku Strzała Walońska i zajął drugie lokaty w Stradę Bianche i Liège-Bastogne-Liège w obu przypadkach za Tadejem Pogaczarem. Tour de France rozpocznie się w Barcelonie 4 lipca, a zakończy 22 dni później w Paryżu.
4: Radio Centrum.
5: Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.

0: Technalia 2026, 8-9 maja, Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej.
1: Dla mnie, zatańczysz teraz dla mnie.
0: 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe Miasteczko, Autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Dżem, Mysłowic, Kacperczyk, White 2115, Miu, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Bambi, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuvenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: zmiany w pogodzie. Za chwilę szczegóły od synoptyków. Potem listy Gończy za adwokatem od Trumien na Kółkach. I powrót Stefana Horngechera do polskiej kadry. Marcin Krzemiński. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
0: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tak w kolejnych dniach dotrze tam chłód i deszcz. Listy Gończy za adwokatem od Trumien na Kółkach. Prawnik Paweł Kozonecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 osoby. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie zastała go w miejscu zamieszkania. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. O metodach działania oszustów Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
3: To przestępstwo ma charakter masowy.
2: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomy lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
4: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
2: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
3: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
2: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować.
0: Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku. Trener, który doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota, wraca pracować z polskimi skoczkami. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji. Przemysław Pozowski.
5: Jak informuje PZN, Horngacher ma, tutaj cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych, a model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności oraz jasno zdefiniowane i mierzalne cele sportowe. Jakie? Tego już nie doprecyzowano. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych, to było w latach 2016-2019 i pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. 2 medale igrzysk w Pjongczangu. Złoto wywalczył wtedy w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna.
0: A Horngacher był ostatnio głównym trenerem reprezentacji Niemiec. W nocy na północy, zachodzie i miejscami w centrum może padać deszcz, na zachodzie i północy niewykluczone burze. Na termometrach 6 stopni na Pomorzu, 12 na Podkarpaciu, 13 na Dolnym Śląsku. Uwaga na silny wiatr, zwłaszcza w górach i podczas burz.

Witajcie w autorskiej audycji radiowej 3x3. Ja witam was bardzo serdecznie po raz 541 i już w ten weekend rzeszowskie Juvenalia. Podobno najlepsze w Polsce. I jak się okazuje, jedne z nielicznych, które zagrają i zaprezentują nam szeroko rozumianą muzykę rockowo-metalową, czego przykładem był utwór, od którego rozpoczęliśmy sobie, czyli Nocny Kochanek i Cudzysy, bo Nocny Kochanek pojawi się w piątek o 23.40 w Rzeszowie. I dzisiaj będzie o Juvenaliach. W pierwszej godzinie zaprezentujemy sobie te zespoły rockowo-metalowe, które w Rzeszowie wystąpią. Główna scena, bo to o niej mówimy, bo to na niej znajdą się zespoły rockowo-metalowe, to piątek i sobota. Zaczyna się to wszystko od 18, skończy się pewnie przed 3, bo start ostatnich koncertów zaplanowany jest na kilka minut po 1 w nocy. Więc będzie naprawdę długo, jeżeli chodzi o te Juvenalia. No i Nocny będzie jednym z tych zespołów, który wystąpi. Nocny zresztą często koncertuje w Rzeszowie na samych Juvenaliach, czy to Politechniki, czy też konkurencyjnych, zagrają co najmniej czwarty raz. Co jest niezłym wynikiem jak na kapelę, która niedawno przecież objechała kraj na swoje dziesięciolecie. Z Nocnym zostaniemy sobie jeszcze chwilę. Kamil mnie poprawia, że Nocny to sobota, więc wszystkich tych, którzy na Nocnego będą chcieli się wybrać, sobota 23.40. A teraz przed nami Tirowiec od Nocnego Kochanka.

To był Nocny Kochanek i Tirowiec. W piątek w ogóle będziemy obchodzili Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Nocny to jedyny metalowy zespół na rzeszowskich juwenaliach, stąd dwa kawałki od niego i ostatnie metalowe brzmienia w pierwszej godzinie naszej audycji. Jeżeli chodzi o juwenalia, rzeszowskie juwenalia to trzy sceny, to nie tylko scena główna, gdzie będzie właśnie taka muzyka bardziej rockowo-metalowa. Oprócz sceny głównej, na której zagrają wszystkie przedstawione przez nas dzisiaj zespoły w pierwszej godzinie, dostaniemy jeszcze scenę Brand, gdzie będzie prezentowany hip-hop i bunkier nazwaną imprezową z domieszką disco polo. Oprócz tego planowane jest oczywiście silent disco z różnymi DJ-ami, którzy będą tam sobie muzykę miksować. Kolejnym zespołem, który będzie u nas i będzie 9 maja, więc w sobotę, a właściwie to już po północy, Myslowic. Występ na zakończenie juwenaliów i my zagramy wam Peggy Brown. Pierwszy hit zespołu. W tym roku stuknie mu już 30, więc zdecydowanie współcześni studenci nie pamiętają, jak Peggy Brown masowo leciała w radiach. Tekst opowiada historię nieszczęśliwej miłości Barda do panny Margaret Brown, która w 1702 roku poślubiła Teobalda VI, wicehrabiego Mayo. Jest to pieśń, którą napisał Furlough O'Carolan, a właściwie Chryste Panie, nie przeczytam tego, bo jest to dziwnymi literami zapisane. W każdym razie na polski przetłumaczył to Ernest Bryl. Wcześniej na zupełnie w ogóle inną melodię ten sam utwór, a właściwie tekst tego samego utworu wykonywał zespół 2+1. Teraz przynajmniej Myslowic i Peggy Brown.

Za nami Mysłowic. Dzisiaj będzie trochę takiej polskiej klasyki, bo zespoły zagraniczne okazuje się, że w ogóle nie grają na juwenaliach, no ale do tego przejdziemy sobie bardziej w drugiej godzinie naszej audycji. Jeśli chodzi o rzeszowskie juwenalia, to bilety jednodniowe kosztują złotych 113, karnety 204 i są jeszcze dostępne, a przynajmniej były dostępne stan na godzinę 17, kiedy pisaliśmy i zbieraliśmy informacje do dzisiejszej audycji, chociaż obstawiamy, że są to pewnie ostatnie sztuki karnetu, bo miesiąc temu wyprzedanych było już ponad 80% ostatniej puli. Uwaga! Zakup biletów jest wyłącznie online. Nie będzie można kupić papierowych biletów przed wejściem, co jest ważną informacją. I tylko karnety dwudniowe podlegają wymianie na opaski, które umożliwią wam wielokrotny wstęp na teren imprezy. Wymienić można je już od środy na terenie miasteczka akademickiego. Zachęcamy zrobić to wcześniej, bo w ubiegłych latach, w dzień samych koncertów, tworzyły się naprawdę długie kolejki do wymiany opasek. I opaskę można wymienić tylko osobiście. Jedna osoba, jedna opaska. Natomiast bilety jednodniowe, te takie papierowe, to jednorazowy wstęp, czyli na imprezę będzie można wejść, a potem nie będzie można, znaczy po tym jak się z niej wyjdzie, to nie będzie można na nią wejść ponownie. I organizatorzy zachęcają do pobrania ich na telefon wcześniej, żeby można było sobie wejść na teren imprezy i zeskanować kod QR. A dlaczego zachęcają do pobrania? No bo będzie tu bardzo dużo ludzi. Rzeszowskie juwenalia są największą imprezą w tym regionie. I to może sprawić, że będzie problem z zasięgiem. Przestanie działać internet, przestaniecie mieć możliwość wykonywania połączeń. Oczywiście to nie jest reguła i tak nie musi być, no ale wiemy jak to jest przy imprezach masowych, kiedy bardzo dużo ludzi znajdzie się w jednym miejscu. My teraz jeszcze raz skoczymy sobie do Mysłowic. Przypominam, oni 9 maja, właściwie już 10, bo to będzie występ o 1 w nocy. I teraz przed nami: nigdy nie znajdziesz sobie przyjaciół, jeżeli nie będziesz taki jak wszyscy.

Za nami Mysłowic. Nigdy nie znajdziesz sobie przyjaciół, jeżeli nie będziesz taki jak wszyscy. I tak ten utwór się dziwnie kończy, ale nie sprawdzajcie, moi drodzy, na Spotify'u, bo album Korowa Milky Bar po prostu tam nie istnieje. W sensie album istnieje, ale nie ma go na Spotify'u. To tak w ramach informacji. My sobie teraz przejdziemy do Strachy na Lachy, bo Strachy na Lachy również zagrają. Będzie to 8 maja, czyli piątek o 20:40. Zagramy wam Czarny Chleb i Czarna Kawa. Z jednej strony jest to chyba, jak ładnie opisuje internet, jedna z najpopularniejszych piosenek więziennych i turystycznych. Z drugiej, w wykonaniu Strachów jest to również jeden z najpopularniejszych kawałków ich całej, a przecież dość bogatej dyskografii. Strachy na Lachy, Czarny Chleb i Czarna Kawa.

za nami czarny chleb i czarna kawa. Na chwilę sobie przerwiemy nasz leitmotiv juwenaliowy, żeby zapodać wam nowość muzyczną. A nowością muzyczną będzie drugi metalowy kawałek dzisiaj. Jeszcze trochę tego metalu mamy, ale nie obiecuję, że będzie to wiele. A zespołem będzie Blue Medusa, czyli nowy projekt muzyczny Alisy White Glues, byłej wokalistki Arch Enemy i Diagonisty. Ona z Arch Enemy została wywalona po tym, jak zaczęła romansować sobie z karierą solową, no i pani Alisa postanowiła przekuć to w zespół. W zespół, do którego dołączyły same panie. Alisa Day i Dani Sofia zagrają tam na gitarze i są to stałe elementy zespołu Blue Medusa. Zresztą w ogóle Dani Sofia to pani, która grała z Tillem Lindemannem. Dodatkowo koncertowo Blue Medusa będzie wspierać Alicia Vigil na basie. Tą możecie kojarzyć chociażby z Dragon Force'a czy Delaney Jester. Ona zagra na perkusji. Kapela została ogłoszona w Światowym Dniu Kobiet i jest to charakterystyczne, bo sama Alisa też próbuje sprzedać ten zespół troszeczkę jako taką świeżość na tym zachodnim rynku muzycznym, bo wiadomo, że te azjatyckie to żeńskie typowo kapele metalowe mają. U nas tego jest jak na lekarstwo, więc Alisa próbuje się właśnie z takim żeńskim przekazem przebić. Póki co panie nie pochwaliły się żadnym innym singlem niż Checkmate, który wam za chwilę zagramy, ani w ogóle żadnymi planami na krążek długo grający, no ale ma być o nich głośno. Tak jak głośna jest muzyka, którą za chwilę panie nam zaprezentują. Zatem nowość wydawnicza, singiel Checkmate od nowo powstałego zespołu Alisy White Glues Blue Medusa.

Za nami nowość wydawnicza. To był nowy zespół Blue Medusa i pierwszy ich singiel Checkmate. Na kapelę prowadzi Alisa Wild Glues. Co było słychać na wokalu? My wracamy sobie do rzeszowskich juwenaliów, którym poświęcamy pierwszą godzinę naszej audycji. Tutaj 8 maja, bo znowu przejdziemy sobie do strachów na Lachów. Oni o 20:40 w piątek, będzie sobie można strachów posłuchać i my zaprezentujemy wam Żyje w kraju, wersja, tytuł to dosłownie, Żyje w kraju, ocenzurowana inaczej. Dlaczego? Bo istnieje też utwór Żyje w kraju, wersja singlowa ocenzurowana, a my zapodamy wam ten zespół, ten utwór ocenzurowany przez zespół. Ogółem na singlu, oprócz wersji pełnej, wyszła jeszcze wersja instrumentalna, ocenzurowana i właśnie ta ocenzurowana inaczej, którą wam zaprezentujemy. Różni się początkiem i brzmieniem. Całość jest mocno skompresowana i właściwie mieliśmy spory dylemat, którą wam zagrać, bo cenzura w niej jest trochę mniej słyszalna, no ale jest. Zespół tak to wydał, więc czemu by nie iść za tym, co zespół chce zaprezentować. Strachy na Lachy, Żyje w kraju, ocenzurowana inaczej.

Za nami strachy na lachy i tekst, który wydaje się być nadal aktualny, mimo tylu lat. Lady Punk, tego samego dnia co strachy na lachy, wystąpi po nich o 22:15 w piątek. I o zespole można napisać, zresztą kilka takowych powstało, książek. O zachowaniach scenicznych również, bo nie ukrywajmy, że były to tematy pierwszych stron gazet, jednak na pewno nie można im odmówić smykałki do tworzenia przebojów. Zostawcie Titanica to kawałek z albumu Tacy Sami z 1988 roku, do którego tekst napisał Grzegorz Ciechowski. Zespół próbował kariery za oceanem, udało im się nagrać anglojęzyczny zespół, uwaga, Panasewicz nie znał angielskiego i śpiewał fonetycznie. Teledysk emitowała nawet MTV. Były też podobno propozycje występów przed Madonną, która rozpoczynała wówczas karierę, więc to nie było tak, że Madonna była jakąś tak turbogwiazdą. Zespół wtedy te propozycje odrzucił. Generalnie zespół za wschodniej kurtyny, bo musimy pamiętać, że wtedy jeszcze w Polsce był PRL, to zespół z naszej strony był wówczas bardziej ciekawostką niż czymś atrakcyjnym. Nieznajomość angielskiego przeszkadzała w komunikacji, wywiadach, a to były czasy przedinternetowe. Do tego problemy z wizami, brak mocnego wsparcia i, jak się wydaje, po latach mocnej wiary w siebie i dążenia do sukcesu. Na pewno wiele rzeczy można było zrobić lepiej, lecz to również nie dawało gwarancji sukcesu. A że w Polsce byli już gwiazdami, no to chyba im po prostu to wystarczyło. Lady Punk przed nami, oni 8 maja w piątek o 22:15. Zostawcie Titanica.

Za nami Lady Punk oni 8 maja 22.15, a w sobotę 9 maja o 21.45 wystąpi Jam. Zespół w tym roku po 16 latach przerwy wydał, uwaga, nowy album studyjny. Po ponad 20 latach wymienił też wokalistę. Obecnie jest nim Sebastian Riedel, który siłą rzeczy przez lata był blisko zespołu, lecz muzycznie działał na własną rękę w zespole Cree, który założył. No i my zagramy wam kawałek Sobie Potrzebni, nagrany już z Sebastianem Riedlem. To już czwarty wokalista w kapeli. Bezpośrednio po śmierci Ryszarda Riedla jego następcą był Jacek Dowódzki, z którym grupa jednak nie osiągnęła żadnych sukcesów. Potem był jeszcze Maciej Balcar. Teraz jest to Sebastian Riedel. Jam 9 maja, 21.45. A teraz przed nami Sobie Potrzebni.

gdzieś tam w tle wybrzmiał Jam, a przed nami w pierwszej godzinie jeszcze Maryla Rodowicz, bo jest to niekwestionowana królowa polskiego rocka, co by nie mówić. Ona zagra 9 maja o 20.05, czyli to będzie sobota. Maryla, co już słyszycie w tym kawałku, potrafi naprawdę sporo zaśpiewać i wręcz wokal jest jej rockowy, tak jak bardziej rockowy niż reszta aranżacji, mimo tego, że w tytule Małgorzka wersja heavy rock już mamy rockowo. Płytowo ona w dużej mierze gra pop, ale na koncercie bywa naprawdę różnie ze względu właśnie na to, że często zabiera ze sobą rockowych gitarzystów i to może naprawdę chwycić, jeżeli zastanawiacie się, czy się wybrać, no to Maryla Rodowicz rockowo brzmi, jest takim samym zaskoczeniem jak chociażby Majka Jeżowska. Majki nie będzie, będzie Maryla. Małgorzka, wersja heavy rock i zaraz potem serwis informacyjny, wracamy z drugą godziną grania.

0: Już.
1: Rosyjska i ukraińska deklaracje wstrzymania walk, tylko daty inne. Potem bilans tragedii w Lipsku, gdzie auto wjechało w pieszych. Będzie też naturalny przeciek.
2: Zostało zrobione zdjęcie.
1: Chodzi o arkusz egzaminacyjny. Marcin Krzemiński. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją poczynając od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych. Nawiązał w ten sposób do informacji Reutera. Agencja, powołując się na rosyjską RIA Nowosti, przekazała, że przywódca Rosji Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą obowiązującego 8 i 9 maja. W tym przypadku decyzja o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Tak w Rosji określa się tę część II wojny światowej, w której Związek Radziecki walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach 41-45. Jedna osoba zginęła, 25 doznało obrażeń w centrum Lipska, gdzie po południu samochód wjechał w grupę ludzi. Sprawca, 33-letni obywatel Niemiec, został zatrzymany. Według mediów miał zachowywać się w sposób wskazujący na możliwe problemy psychiczne. Na razie służby nie podały dalszych szczegółów dotyczących jego tożsamości i możliwych motywów działania. Jak poinformowało lokalne radio, świadkowie opisują sprawcę jako mężczyznę o jasnej karnacji. Miał liczne tatuaże i był ubrany w jasną koszulę. Miał wjechać w ludzi z prędkością od 70 do 80 km na godzinę. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
2: Zostało zrobione zdjęcie zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi.
1: Dodaje jednocześnie, że

0: na jeden z wybranych tematów: wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Przypomnę, że jutro pisemny z matematyki. Na koniec jeszcze filmowa kartka z kalendarza.
1: Łubu dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam.
0: No a konkretnie niech żyje nam miś. Premiera tego filmu odbyła się 4 maja 1981 roku, czyli dokładnie 45 lat temu. Najcieplej jutro na Podkarpaciu, nawet do 28 stopni, z kolei nad morzem miejscami tylko 10. Będzie mniej słońca, może padać deszcz na północy i zachodzie, a w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmii i Mazury możliwe burze.

po raz 541, po raz drugi i rozpoczynamy drugą godzinę sobie z juwenaliami. Drugą godziną rozpoczęliśmy od Lady Punk i Minus Zero. Nie było to mniej niż zero, tylko Minus Zero. Bo mówiliśmy, że Lady Punk kiedyś próbowało po angielsku i wokal tutaj jest inaczej zaśpiewany, zmiksowany nieco ciszej niż po polsku, co było spowodowane naprawdę średnim akcentem pana Sewicza, który, jak wspomnieliśmy, w pierwszej godzinie śpiewał fonetycznie. Zaczęliśmy sobie od Lady Punk tylko po to, żeby przypomnieć wam, że już w piątek, już w sobotę rzeszowskie juwenalia. Bilety 113 zł, jeżeli chodzi o bilety jednodniowe, karnety 204. Naprawdę zachęcamy. To są jedyne juwenalia w Polsce, w których tak obecna jest muzyka rockowo-metalowa. A skąd to wiemy? Ano, wiemy to stąd, że drugą godzinę spędzimy sobie ze wszystkimi juwenaliami w Polsce, na których znaleźliśmy jakiekolwiek zespoły rockowo-metalowe. I to, uwaga, mówię ze wszystkimi. Przejrzałem wszystkie miasta wojewódzkie, przejrzałem wszystkie miasta powiatowe. No i okazuje się, że ledwo nazbierałem tych zespołów na jedną godzinę. I to są raczej pojedyncze występy, takie, że będziemy mieli jedną, dwie kapele góra, a nie tak jak u nas dwa dni, gdzie fani rockowo-metalowej muzyki na jednej scenie mogą sobie takie rzeczy po prostu znaleźć. I rozpoczniemy sobie od Komy. Informowaliśmy was tydzień temu, że Koma klubowych koncertów nie ma, Koma trasy żadnej nie planuje, natomiast zespół nic nie mówił o tym, że nie zagra na imprezach plenerowych. I uświetnią też juwenalia łódzkie. Dlaczego? No bo Koma z Łodzi pochodzi, więc zagrają w swoim rodzinnym mieście, gdzie poza raperami będzie można usłyszeć jeszcze, uwaga, ich troje i Beatę Kozidrak. I to właściwie tyle. Ciężko powiedzieć, co zagrają, bo ich ostatnie koncerty to przecież była trasa Restart, gdzie mieli imponującą scenę tylko dla siebie i byli w stanie zagrać 27 różnych utworów. Tu czasu będzie zdecydowanie mniej. Natomiast na tej trasie, którą grali, to pojawiło się pierwsze wyjście z mroku. Ciężko powiedzieć, czy pojawi się też teraz, no ale pierwsze wyjście z mroku wam zagramy. Jeżeli natomiast nie wybieracie się na łódzkie juwenalia, a jesteście fanami Komy, to będzie można Komę zobaczyć chociażby na Męskim Graniu czy na Rokowiźnie w tym roku, jeżeli chodzi o plenery. Koma przed nami, pierwsze wyjście z mroku.

Za nami Koma, jeden z nielicznych metalowych zespołów, które uświetnią juwenalia w Polsce. I tak jak wspomniałem, oni na scenie łódzkich juwenaliów zagrają razem z ich troje, więc do ich troje sobie przejdźmy. Ich troje poza łódzkimi juwenaliami zagra jeszcze na juwenaliach krakowskich i w Lublinie. I warto nadmienić, że każdy z krążków, które ich troje wydało, zawiera numer no aktualnie wydawanej płyty. I tak my zagramy wam zaskakująco rockowego Projekt X, czy tam Projekt 10, który naturalnie był 10. studyjną płytą zespołu, a rok temu kapela wybiła 11, bo tak nazywał się ich kolejny krążek, który jednak jest dużo bardziej musicalowy, popowy i tam już nie ma takich rockowych brzmień. I co ważne, na Projekcie X usłyszymy jeszcze Annę Świątczak, która z kapelą była obecna w latach 2003-2010, a która wróciła do kapeli w 2020 roku. I ta niestety zrezygnowała z grania w grudniu 2024. Zdążyła nagrać z zespołem właśnie Projekt X i nic więcej. Obecnie na żeńskim wokalu będzie można usłyszeć Martynę Majchrzak, z którą kapela nagrała już ten nowy, 11. album. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że Martyna to jest młodsza o 10 lat od samej kapeli, która z Michałem Wiśniewskim i Jackiem Łągwą gra od roku 1995. No i to właśnie ją będzie można usłyszeć na juwenaliach w Polsce. Ich troje z krążka Projekt X, kawałek Nie szukaj mnie.

0: To było ich troje i nie szukaj mnie, a przed nami Łydka Grubasa. Łydkę Grubasa będzie można zobaczyć na Kortowiadzie, ale również na Kulturaliach w Rzeszowie. W ramach większych koncertów, zwłaszcza tych plenerowych, jeździ z nimi sekcja Dęta, która w dość nietypowy sposób rozbudowuje grane utwory, więc jeżeli lubicie sobie Łydkę posłuchać studyjnie, to warto się też właśnie na taki troszeczkę większy koncert Łydki wybrać, bo te kawałki po prostu brzmią troszeczkę inaczej. Przy czym, uwaga, zespół powstał jako żart, ale dosłownie jako żart, bo miał w formie jajcarskiej towarzyszyć thrash metalowemu zespołowi Respite, który to był tym samym składem, co Łydka Grubasa wtedy. Potem musiało minąć 8 lat, zanim kapela na poważnie wzięła się za granie jajcarskich piosenek z przekazem. I satyra to coś, co zostało z Łydką Grubasa do dziś i za co do dziś Łydka potrafi oberwać, kiedy teksty ich piosenek, które w zamyśle miały na przykład wyśmiewać dane zjawiska społeczne, są odbierane jako ich pochwalanie, więc no tak to z Łydką już bywa, warto się czasem troszkę dłużej zastanowić, co tam zespół ma do przekazania. I zastanówmy się wszyscy zatem, co zespół chce rozjechać w utworze Walec i dlaczego.
1: Wow, a ja dalej jeżdżę walcem, choćby pod wałek

Za nami Łydka Grubasa, przed nami Pijama Porno, bo oni zagrają w ramach Juwenaliów Krakowskich na plaży AGH już 23 maja. W ogóle Juwenalia Krakowskie to jest dość ciekawa inicjatywa, bo wszystkie uczelnie w Krakowie, które organizują Juwenalia, połączyły się właśnie w ramach jedną markę Juwenaliów Krakowskich i tam w ramach tego macie cztery różne wydarzenia weekend po weekendzie i będzie można sobie spokojnie na takie wydarzenia gdzieś tam pochodzić. No i Pijama Porno to jeden z nielicznych punk rockowych zespołów na Juwenaliach w Polsce, co podkreśla, jak bardzo przesunęły się w stronę hip-hopu gusta muzyczne młodzieży. Głos buntu młodych, dorosłych lat 90. i zerowych przestaje być już głosem punk roka. My zagramy wam utwór Twoja generacja z albumu Marchew w butonierce z 2001 roku, który rozpoczynał się właśnie od tej piosenki. No i w tym utworze da się odnaleźć wszystko, co trapiło młodzież na przełomie milenium. Są kibice, są policjanci, jest brak perspektyw, który sprawia, że młodzi stąd, z tych podwórek idą do pierdla, a dziewczyny idą na autostrady. No i jako wisienka na torcie cybernetyczne niebo gdzieś tam wybrzmiewa na końcu refrenu, a dzisiaj wszystko w internecie jest i pewnie zapewne w ogóle część z was słucha nas w ramach internetowego streamu. To co? Pijama Porno, Twoja generacja.

Za nami Pijama Porno, twoja generacja, a przed nami Pull the Wire, czyli drugi i ostatni punkrokowy zespół, który znalazłem na juwenaliach w Polsce. Oni zagrają na juwenaliach wrocławskich i jeżeli chodzi o Pull the Wire, to oni co prawda zaczynali od punkroka, ale ostatnio bawią się podejściem do samej konwencji, tym razem biorąc na warsztat taki piracki sznyt. 13 lutego ukazała się ich najnowsza płyta Przez sztorm i morskie fale. No i jak sama nazwa wskazuje, tutaj właśnie tego pirackiego sznytu będzie trochę więcej. A w utworze Klątwa czarnej perły Strong pojawia się trochę nawiązań do klasycznych utworów szentowych. Oni sami określają ten utwór jako piosenkę dla prawdziwych paławia czy pereł. Pull the Wire, Klątwa czarnej perły.

0: Za nami Pull the Wire i Klątwa Czarnej Perły Strong, a przed nami Lay Me Pool, bo odważni znaleźli się w Bielsko-Białej, gdzie 13 czerwca na Juwenaliach pod Beskidzia znalazło się miejsce dla Lay Me Pool. Co ciekawe, są jedyną rockowo grającą kapelą na tych Juwenaliach, a same Juwenalia są pod hasłem dwa dni niezapomnianych koncertów. No i koncert Lay Me Pool przez wielu będzie niezapomniany, to na pewno, a przez zespół to na pewno będzie niezapamiętany, bo znani są ze swojego luźnego podejścia do profesjonalizmu, że tak to radiowo ujmiemy w słowa. Po to luźne podejście stało się trochę ich symbolem rozpoznawczym. Ja naprawdę chcę i gorąco zachęcam do tego, żeby na Lay Me Pool przynajmniej raz w życiu się wybrać, bo jest to taki koncert, który zostaje w pamięci na długo. My zagramy wam kawałek Janusz Startaka od krążka Wędrowny Drówciarz, na którym się to znajduje. To mija powoli 4 lata. Kapela w tym czasie wydała 5 singli, ale póki co żadnych wieści o tym, że zbiorą to w jakiś kolejny długo grający krążek. Lay Me Pool, Janusz Startaka.
1: Janusz, mama cię woła! Masz wyczyścić klatkę ptaka! Dzisiaj!
2: A mogę jutro?
1: Mama mówi, że możesz.

Za nami Lej mi pół, a przed nami Wilki. Wilki to zagrają 8 maja na Juwenaliach UW i na Kortowiadzie 28 maja w Olsztynie. Nazwa Kortowiada w ogóle pochodzi od dzielnicy Kortowo, gdzie znajduje się miasteczko akademickie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jeśli chodzi o Wilki, kapela, która gra od 1991 roku, to kapela, z którą od zawsze związany był Robert Gawliński. Obecnie w zespole gra również Benjamin i Emanuel Gawlińscy, synowie samego Roberta. Powoli robi się z tego nam rodzinny biznes, a oni nagrali 8 krążków studyjnych, a pierwsze 3 pokryły się w Polsce platyną. Obrazki z 2006 roku, z którego wam zagramy, pokryły się tylko złotem, a krążek dobił maksymalnie do 11 miejsca polskich list sprzedażowych, ale kawałek na zawsze i na wieczność na pewno będziecie znać.

Za nami wilki, a przed nami Happy Sad, bo tak naprawdę nic rockowego właściwie już nie pozostawało, jeśli chodzi o te juwenalia w Polsce, a Happy Sad wystąpił na juwenaliach krakowskich w ramach strefy Żaczek u Jotu w sobotę 16 maja, a także we Wrocławiu 21 maja. I oni są ze Skarżyska Kamiennej, miasta, z którego pochodzi Nocny Kochanek. Jak widać, Skarżysko Kamienne ma talent do zespołów, które przebiły się na polską scenę muzyczną, taką szerszą. Ze Skarżyska Kamiennej pochodzi chociażby nasz też najlepszy polski darter, Krzysztof Ratajski. Ci, którzy rzucają lotką do tarczy, pewnie wiedzą, o kogo chodzi. Happy Sad to 9 krążków studyjnych, a my zagramy z debiutu. Wszystko jedno, bo wtedy kapela grała zdecydowanie najmocniej. Zresztą z debiutu płytowego, który w Polsce pokrył się platyną. Ciężko o lepszy start. A zagramy wam nie te kawałki, które na pewno kojarzycie w ramach singli, które wtedy wychodziły, a utwór Noc jak każda inna, żeby zaprezentować też trochę coś mniej znanego. Happy Sad przed nami.

Happy Sad za nami. Trzeba będzie kiedyś chłopaków z Nocnego Kochanka zapytać, czy Happy Sad był dla nich jakąś tam inspiracją, zakładając swój zespół metalowy. Bo obie kapele są ze Skarżyska Kamiennej. No, my przejdziemy sobie do wideo ostatniego zespołu z polskich juwenaliów. Dlaczego to wideo? No, zespół, w którym śpiewa Wojciech Zizi Łuszczykiewicz. Najlepsze lata to ma dawno za sobą. Trzy krążki długo grające, z czego ostatni w 2015 roku, to już 11 lat bez jakiegoś nowego materiału. No i nie da się ukryć, że większość obecnych studentów to nie rozpoczęła jeszcze edukacji w ogóle jakiejkolwiek, gdy w radiach leciały namiętnie ich największe przeboje. A mimo to są jednym z najbardziej rozchwytywanych zespołów poprokowych na juwenaliach. Kamil tutaj mocno nalegał, żebym nie używał słowa rozchwytywanych, bo pewnie są optymalnie kosztowo i stąd też dlatego są często i gęsto na juwenaliach w Polsce w tym roku. A jak często? No jest to najchętniej występujący zespół na różnych juwenaliach, bo grają aż na pięciu różnych. Będą we Wrocławiu, Ciechanowie, Warszawie, Szczecinie i Olsztynie, wypełniając tym samym praktycznie cały majowy kalendarz swojego grania. Wideo przed nami, Bella.

Za nami Video Bella. To był ostatni zespół w ramach ogólnopolskiego przeglądu Juvenaliów i tego, co poprokowego, rockowego, metalowego się tam gra. I jak widzicie, jest biednie. Tak jak byliśmy w stanie pierwszą godzinę zapełnić zespołami, które zagrają na Juvenaliach Rzeszowskich, tak w całej Polsce, do tej całej listy to moglibyśmy dopisać tylko Big Cyc i to właściwie tyle. Wszystko, przejrzałem wszystko, ewidentnie gusta obecnych studentów się zmieniają, jak i sama moda na Juvenalia, które coraz częściej bywają po prostu festiwalami muzycznymi, a nie takimi otwartymi imprezami dla studentów, na których się grilluje i które wybrzmiewają właśnie punk rockiem i takim buntem młodzieży. No i jakby nie patrzeć, to już dawno minęły czasy, kiedy Juvenalia były za darmo. Teraz wszędzie są to imprezy biletowane. My zakończymy sobie powrotem do rzeszowskich Juvenaliów, żeby przypomnieć wam, że one już w ten weekend, piątek, sobota, 8-9 maja, bilety 113 zł jednodniowe, które pozwalają tylko jednokrotnie wejść na imprezę. Jak już z niej wyjdziecie, to nie można wejść z powrotem. Bilety są do kupienia tylko online, na miejscu w kasach biletowych nie będzie można kupić biletów. Karnety jeszcze były przed rozpoczęciem tej audycji za 204 zł. Czy jeszcze są? Nie mamy zielonego pojęcia. Karnety będą pozwalały wam wejść wielokrotnie na imprezę w ramach jednego dnia. Pamiętajcie, że mogą być kolejki, problemy z łącznością, więc pobierzcie sobie te bilety na komórkę, jeżeli macie jednodniowe wcześniej. Jeżeli macie opaski, warto wcześniej wymienić je, wróć. Jeżeli macie karnety, warto wcześniej je wymienić na opaski. I to właściwie tyle. Juvenalia Rzeszowskie to 3 sceny i na scenie głównej zagra, bo my sobie wrócimy, Nocny Kochanek. Jedyny metalowy przedstawiciel w Rzeszowie, więc do niego sobie wrócimy. Nocnego generalnie gramy dużo i często i niemal wszystkie kawałki nam się podobają, a tych, których nie możemy grać, pozdrawiamy przy okazji minerał docenta Teofila Fiutta. Czarna Czerń ma jedną z najdłuższych przerw u nas, jeśli chodzi o takie właśnie granie i z takich starych kawałków, które już dawno wam nie prezentowaliśmy, to teraz zaprezentujemy i zakończymy audycję utworem Diabeł z piekła. To będzie koniec, jeżeli chodzi o Juvenalia. Pamiętajcie, że po audycji jeszcze 15 rockowo-metalowych utworów wybranych przez nasz automat losujący, więc można zostać razem z nami, chociaż nas już na antenie nie będzie. A my słyszymy się za tydzień, jak zawsze w każdy poniedziałek między 21 a 23 na antenie Radia Centrum. 89 FM w Rzeszowie i okolicach, radiocentrum.pl w internecie. Dobra, kończymy. Po raz 541 tę audycję zrealizował dla was Kamil. Po raz 541 poprowadziłem ją ja, czyli Paweł. Nocny Kochanek i do usłyszenia za tydzień.